Frisco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak zwykłe miejsce, nieróżniące się od tysięcy innych, staje się nagle wyjątkowe i drogie sercu? Po pierwsze, nie nagle, a po drugie, to oczywiste, za sprawą miłości. W przypadku piekar śląskich, miłości do matki, a właściwie do Matuchny. Obraz, który ją przedstawia, pędzla nieznanego malarza w roku 1313 trafił do bocznego ołtarza tamtejszego drewnianego parafialnego kościółka. Nie był ani trochę oryginalny. Wzorowany prawdopodobnie na bizantyjskich ikonach, przedstawiał Maryję klasycznie. Dzieciątko trzyma na lewej ręce, w prawej zaś jabłko. A jednak w roku 1659 ten właśnie zwykły wizerunek, daleki od kunsztu wielkich malarzy, zostaje umieszczony w ołtarzu głównym. Dlaczego? Bo przez 3 stulecia Matka Boska Piekarska, jak jest nazywana, staje się dla okolicznych mieszkańców właśnie Matuchną. No bo gdzie, jak nie u mamy, można znaleźć zrozumienie dla swoich utrapień? Człowiek się wyżali, uspokoi i nigdy nie wychodzi z pustymi rękami, bo matczyna miłość zawsze jest konkretna. Dlatego gdy w roku 1676 Tarnowskie Góry nawiedziła zaraza, dla wszystkich było oczywiste, gdzie należy szukać ratunku. I ratunek się znalazł. I pojawiła się pierwsza ślubowana coroczna pielgrzymka. Pielgrzymka do domu śląskiej mamy, a nie do obrazu. Bo gdy w wyniku zawirowań historycznych oryginalny wizerunek piekarskiej pani trafił aż do Opola, to pielgrzymki do piekar bynajmniej nie ustały. I nadal trwają, i to z całego Górnego Śląska. A Matka Boska Piekarska została główną patronką archidiecezji katowickiej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Mama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nie trzeba znać się na budownictwie, by wiedzieć, że jeśli dom ma być trwałą konstrukcją, musi się wznosić na solidnym fundamencie. Ten oczywisty obraz Jezus przenosi na poziom egzystencjalny. Mogę budować swoje życie w oparciu o solidny fundament, a mogę je oprzeć na wątpliwych wartościach. Mam wybór. Pan Bóg mi go nie odbiera, ale sugeruje fundament solidny, którym jest On i Jego Słowo. Na czym buduję swoje życie? Na własnej wizji czy na wizji Ewangelii?

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o popularne dosyć sformułowanie, często to słyszymy podczas homilii i kazań. Co to znaczy mieć relację z Panem Bogiem, skoro Go ani nie widać, ani nie słychać, nie możemy Go w sposób bezpośredni doświadczyć? To w jaki sposób budować z Nim relację i jak rozpoznać, czy tą relację mamy?
7: Mieć relację z Bogiem to nie tylko wierzyć, że On istnieje. To by trzeba na samym wstępie powiedzieć, bo to byłoby trochę za mało. Żyć tylko w przekonaniu, że Pan Bóg istnieje. Ale mieć relację z Bogiem to żyć w takim przekonaniu, że Bóg mnie zna, że Bóg mnie kocha, że przemawia do mnie przez swoje słowo, że zaprasza mnie do odpowiedzi. I tą odpowiedzią na to Boże zaproszenie jest wiara, która wyraża się na przykład przez modlitwę, wyraża się przez życie sakramentalne, albo też przez konkretne wybory, które podejmuję każdego dnia, a one są podejmowane w świetle Ewangelii. Myślę, że takie dwa przykłady ze świętego Augustyna mogą nam trochę pomóc zrozumieć, co to znaczy mieć relację z Bogiem. Pierwsze to jest zdanie z wyznań, które

0: nie spocznie w Bogu, czyli dopóki nie będzie miało tej żywej relacji z Bogiem, to ciągle będzie czegoś poszukiwać. A drugie takie zdanie świętego Augustyna, które kierunkuje nas w odpowiedzi na to pytanie, co znaczy mieć relację z Bogiem, to jest zdanie, które Augustyn wypowiada, bardzo krótkie: kochaj i czyń, co chcesz. I wcale tam to nie oznacza, że rób co wszystko, na co masz ochotę, ale Augustyn mówi, że z prawdziwej miłości ma wypływać zarówno milczenie, jak i mówienie. I to wpływa na taki decydujący korzeń czynu. Jeżeli korzeniem naszego czynu jest miłość szukająca prawdziwego dobra drugiego człowieka, no to owoc też będzie nas prowadził ku dobru. No i to daje nam bardzo praktyczny obraz relacji z Bogiem, bo ktoś może przeżywać intensywne na przykład emocje religijne, a jednocześnie no, być pogardliwy, agresywny, obojętny wobec swoich bliskich. No i pytanie o autentyczność jego relacji z Bogiem. No, Augustyn w taki obrazowy sposób mówi, że miłość ma ręce, które się wyciągają do drugiego człowieka, i ta niewidzialna więź, ta relacja z Bogiem, no, staje się widzialna w sposobie traktowania ludzi. Więc jeśli mam dobrą relację z Bogiem, to ona będzie się przekładać na moje życie, na moje życie codzienne. Ale może się też okazać tak, że pielęgnuję w sobie te relacje z Bogiem, ale mam takie poczucie Jego nieobecności. I to wcale nie oznacza, że tej relacji nie ma, bo podobnie jak w relacji przyjaźni, no więź jest oparta nie tylko na emocjach, ale przede wszystkim na wierności. Pan Bóg uczy nas czasami tej wierności. My korzystamy z sakramentów, modlimy się, wybieramy dobro zgodne właśnie z własnym sumieniem, zgodne z Ewangelią, a niczego nie odczuwamy. No, to nie oznacza, że tej relacji nie ma, ale jest to zaproszenie do relacji głębszej. Dlatego też święty Augustyn nam tutaj bardzo mocno dopomaga w tym, żebyśmy szukali tej relacji z Panem Bogiem, nie pokładali tej relacji tylko w tym, co ziemskie, ale przede wszystkim właśnie kierowali swoje serca ku Bogu, bo On daje prawdziwe spełnienie miłości, która jest nieskończona.
1: Zapytaj księdza.

0: Twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
2: Po owocach poznajemy, co jest w sercu. Można mówić piękne słowa, ale to czyny pokazują fundament, na którym budujemy swoje życie. Jezus mówi o domu na skalę. To nie jest kwestia teorii, ale codzienności. Kiedy przychodzą burze, okazuje się, co jest prawdziwe, a co jedynie powierzchowne. Budowanie na skalę to słuchanie Bożego Słowa i wprowadzanie Go w życie w drobnych sprawach każdego dnia. To jedyny sposób, by przetrwać trudne chwile. Pomyśl, czy moje słowa i czyny są spójne? Czy może powinienem wzmocnić fundamenty, na których buduję swoje życie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Reklama. Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak zwykłe miejsce, nieróżniące się od tysięcy innych, staje się nagle wyjątkowe i drogie sercu? Po pierwsze, nie nagle, a po drugie, to oczywiste, za sprawą miłości. W przypadku piekar śląskich, miłości do matki, a właściwie do Matuchny. Obraz, który ją przedstawia, pędzla nieznanego malarza w roku 1313 trafił do bocznego ołtarza tamtejszego drewnianego parafialnego kościółka. Nie był ani trochę oryginalny. Wzorowany prawdopodobnie na bizantyjskich ikonach, przedstawiał Maryję klasycznie. Dzieciątko trzyma na lewej ręce, w prawej zaś jabłko. A jednak w roku 1659 ten właśnie zwykły wizerunek, daleki od kunsztu wielkich malarzy, zostaje umieszczony w ołtarzu głównym. Dlaczego? Bo przez 3 stulecia Matka Boska Piekarska, jak jest nazywana, staje się dla okolicznych mieszkańców właśnie Matuchną. No bo gdzie, jak nie u mamy, można znaleźć zrozumienie dla swoich utrapień? Człowiek się wyżali, uspokoi i nigdy nie wychodzi z pustymi rękami, bo matczyna miłość zawsze jest konkretna. Dlatego gdy w roku 1676 Tarnowskie Góry nawiedziła zaraza, dla wszystkich było oczywiste, gdzie należy szukać ratunku. I ratunek się znalazł. I pojawiła się pierwsza ślubowana coroczna pielgrzymka. Pielgrzymka do domu śląskiej mamy, a nie do obrazu. Bo gdy w wyniku zawirowań historycznych oryginalny wizerunek piekarskiej pani trafił aż do Opola, to pielgrzymki do piekar bynajmniej nie ustały. I nadal trwają, i to z całego Górnego Śląska. A Matka Boska Piekarska została główną patronką archidiecezji katowickiej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
4: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
5: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Gładkie gotowanie. Zapraszam Maciej Gładysz.
8: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne gładkie gotowanie. Dziś słów kilka będzie o owocach i daniu, które mocno kojarzą się z końcówką lata i jesienią. Chodzi oczywiście o śliwki. No a skoro śliwki, to też knedle nadziewane tymi owocami. Śliwki znane i cenione były już w starożytności. Egipcjanie wkładali je m.in. do grobowców zmarłych, wierząc, iż w ten sposób zapewnią im godziwy posiłek w zaświatach. Znali je również Rzymianie, Grecy czy Etruskowie, którzy uprawiali śliwki w swoich sadach. Teofrast wspomina w swoich księgach o licznych śliwkach w Tebach i Memphis, a zwłaszcza w Damaszku, skąd też śliwki eksportowano w miodzie i suszone. Śliwka, a przynajmniej ta znana jako dzika śliwa, pochodzi prawdopodobnie z rejonów Morza Kaspijskiego, gdzie zresztą do dziś występuje jako dziko rosnąca. Owoce te są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. W świeżych owocach znajdziemy przede wszystkim witaminę C, witaminę z grupy B oraz witaminę E. Są też niskokaloryczne i pozytywnie wpływają na nasz układ nerwowy. Warto jednak przy tym pamiętać, że nadmiar śliwek może wywołać nieprzyjemne skutki żołądkowe. A co ze śliwkami można zrobić? Można je wykorzystywać jako dodatek do ciast i deserów, spożywać na świeżo albo przygotować z nich pyszne powidła. Można też przygotować cudowne i aromatyczne knedle. No to skoro o knedlach mowa, warto zastanowić się, skąd w ogóle się one wzięły. Jak się okazuje, tego do końca nie wiadomo. Są bowiem tacy, którzy uważają, że knedle pochodzą z Czech. Inni twierdzą, że narodziły się w Austrii lub w Niemczech. A jeszcze inni uważają, że knedle pochodzą od włoskich gnocchi. Dziś spotkać można całe mnóstwo przepisów na knedle. Na słodko lub bardziej wytrawnie z dodatkiem sera, owoców, a także szpinaku czy mięsa. W Polsce najpopularniejsze są jednak knedle ze śliwkami. Już za chwilę w gładkim gotowaniu prosty przepis, jak takie danie przygotować.

0: Gładkie gotowanie.
1: Dziś w gładkim gotowaniu danie, które kojarzy się z końcówką lata i jesienią, czyli knedle ze śliwkami. To wyjątkowo proste, a jednocześnie wyjątkowo smaczne danie. A jak je przygotować? Do tego będziemy potrzebować 500 g ziemniaków, 500 g śliwek, najlepiej węgierek, 250 g mąki pszennej, 50 g mąki ziemniaczanej, 2 jajka, sól, a także dodatkowo do dekoracji gęstą śmietanę, tartą bułkę i cukier. Ziemniaki myjemy i gotujemy w łupinkach. Po ugotowaniu obieramy je i przeciskamy przez praskę, a następnie odstawiamy na chwilę, żeby przestygły. W tym czasie myjemy śliwki, nakrawamy je i usuwamy pestki tak, aby połówki śliwek pozostały złączone. W środek możemy wsypać odrobinę cukru i wedle uznania, jeśli ktoś lubi, można dodać też odrobinę cynamonu. Do przestudzonych ziemniaków dodajemy jajka, mąkę i szczyptę soli i zagniatamy ciasto. Następnie oprószonymi mąką dłońmi formujemy z ciasta kulki wielkości orzecha włoskiego. Mocno je rozpłaszczamy na dłoni na cienkie placuszki. Na środku każdego umieszczamy po jednej śliwce i następnie dokładnie zlepiamy brzegi i formujemy kulkę. Najlepiej, żeby ciasto wokół śliwki było jak najcieńsze. Knedle gotujemy około 2-3 minut w osolonej i wrzącej wodzie i te 2-3 minuty liczymy oczywiście od wypłynięcia klusek na powierzchnię. A jak podawać knedle? Można je podać na przykład z gęstą śmietaną albo z roztopionym masłem, tartą bułką i cukrem. Mam nadzieję, że takie danie wszystkim przypadnie do gustu i na stałe zagości, szczególnie w jesiennym menu. A w dzisiejszym gładkim gotowaniu to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Gładkie gotowanie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Charakter kształtowany jest przez myśli, które człowiek pielęgnuje w samotności. Cywilizacja formuje się natomiast w oparciu o myśli, które wypowiadamy do bliźnich.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nie trzeba znać się na budownictwie, by wiedzieć, że jeśli dom ma być trwałą konstrukcją, musi się wznosić na solidnym fundamencie. Ten oczywisty obraz Jezus przenosi na poziom egzystencjalny. Mogę budować swoje życie w oparciu o solidny fundament, a mogę je oprzeć na wątpliwych wartościach. Mam wybór. Pan Bóg mi go nie odbiera, ale sugeruje fundament solidny, którym jest On i Jego Słowo. Na czym buduję swoje życie? Na własnej wizji czy na wizji Ewangelii?

0: sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań i filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
2: Po owocach poznajemy, co jest w sercu. Można mówić piękne słowa, ale to czyny pokazują fundament, na którym budujemy swoje życie. Jezus mówi o domu na skalę. To nie jest kwestia teorii, ale codzienności. Kiedy przychodzą burze, okazuje się, co jest prawdziwe, a co jedynie powierzchowne. Budowanie na skalę to słuchanie Bożego Słowa i wprowadzanie Go w życie w drobnych sprawach każdego dnia. To jedyny sposób, by przetrwać trudne chwile. Pomyśl, czy moje słowa i czyny są spójne? Czy może powinienem wzmocnić fundamenty, na których buduję swoje życie?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię, którą chciała wprowadzać w życie zdanie po zdaniu. Ta praktyka rozpowszechniła się na cały świat. My także chcemy włączyć się w tę boską przygodę miłości, przywołując słowo życia. Krótkie zdanie z Pisma Świętego, wybrane na dany miesiąc i opatrzone komentarzem, a następnie rozsyłane do wszystkich wspólnot ruchu, aby zachęcać się nawzajem do przełożenia go na codzienne życie. Słowo życia na wrzesień brzmi: miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Jest to fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 13.
2: Czy możemy nakazać komuś miłość? Jeśli pojmujemy miłość jako uczucie, jest to oczywiście niemożliwe. Ale jeśli widzimy ją jako dar od Boga, sytuacja się zmienia. Święty Paweł w liście do Rzymian, z którego pochodzi słowo życia, wskazuje na zależność między prawem a miłością, poświadczając, że miłość jest wypełnieniem prawa. Nieco wcześniej ujawnił źródło tej miłości. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Również pierwszy list świętego Jana mówi: w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Nikt z nas nie może dać tego, czego nie ma. Święty Augustyn dobrze to rozumiał, gdy zwracając się bezpośrednio do Boga powiedział: daj, co nakazujesz, i nakaż, czego chcesz. Otrzymaliśmy nieoceniony dar miłości Bożej i jesteśmy powołani, by jej nie zatrzymywać dla siebie, lecz sprawiać, aby się rozprzestrzeniała. My, którzy otrzymaliśmy Bożą miłość, możemy stać się jej podmiotami. Jako miłowani zostaliśmy powołani, by stać się miłującymi i w ten sposób uczestniczyć w życiu samego Ojca, Syna i Ducha Świętego, kochającego, umiłowanego i miłości. Jak zapewnia nas święty Paweł, nie mamy wobec nikogo żadnego długu, poza wzajemną miłością, ponieważ kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Prawdziwa miłość bliźniego, stwierdza Chiara Lubik, nie wyrządza zła. Sprawia zatem, że żyjemy wszystkimi przykazaniami Bożymi bez wyjątku, ponieważ ich nadrzędnym celem wobec nas samych oraz wobec naszych braci i sióstr jest pomoc w unikaniu wszelkich form zła, któremu moglibyśmy ulec. Tak rozumiane przykazanie prawa bardziej niż obowiązkiem stają się darem miłości Bożej. Nie ograniczają naszej miłości, lecz w pełni ją wyzwalają.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Pierwszym krokiem, aby osiągnąć doskonałe wypełnienie miłości bliźniego, jest nie wyrządzać mu krzywdy. ale potem trzeba stać się twórczymi w miłości. Nie wystarczy nie krzywdzić bliźniego, przypomniał nam papież Franciszek. Trzeba wybierać czynienie dobra, korzystając z okazji, by dawać dobre świadectwo, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jak zatem żyć tym słowem życia? Na nowo postawmy miłość w centrum naszego życia. Kochajmy innych konkretnie, tak jak Jezus by ich ukochał. On jest pełnią miłości całkowicie oddanej Bogu i ludzkości. Od Niego możemy nauczyć się najwyższej miary miłości.
1: Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa.
2: Doris, młoda Szkotka, opowiada. Podczas naszych regularnych wizyt w schronisku dla bezdomnych wchodzę w świat bardzo odmienny od mojego. Wiem, że liczy się nie tyle to, co czuję, ile miłość. Kiedyś pewien mężczyzna zwierzył mi się z ogromnym smutkiem na twarzy, że czuje się gotowy zakończyć to wszystko, a nawet chce umrzeć. Wysłuchałam go, a potem podzieliliśmy się kanapką i kawą. Zrozumiałam, że słuchanie i bycie obecnym to już jest sposób okazywania miłości. Kiedy miałam wyjść, mocno mnie przytulił i uśmiechnął się, mówiąc, że to, co robimy, jest bardzo ważne, nie tylko dla niego, ale dla wszystkich tam obecnych. Poczułam niesamowitą moc miłości. Może go nie uratowałam, ale jego wdzięczność napełniła mnie radością, która sama w sobie niesie ogromną moc.
3: Kasiu, czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy słowo miłość, albo co znaczy konkretnie i w szczegółach słowo kocham? Ja troszeczkę myślałam i chciałabym ci zadać pytanie. Jak sądzisz, co mówisz drugiej osobie, gdy deklarujesz, że ją kochasz?
4: To słowo życia, które przypomina miłość i zachęca do miłości, jest taką podstawą, myślę, życia chrześcijańskiego. Ja też staram się właśnie kierować tym, żeby to miłość wyznaczała to, co robię, jak się odnoszę do innych. I oczywiście często zadaję sobie pytanie, za tą miłością co się kryje, jak mogę okazać, jak mogę wyrazić, przede wszystkim jak mogę przełożyć tę deklarację miłości czy pragnienie miłości na konkretne działanie. I podoba mi się, że w tym komentarzu przywołuje się kreatywność, bo myślę, że miłość jest właśnie kreatywna. To znaczy, jeżeli jest siłą, która napędza nasze działanie, czy jest zakorzenieniem w Bogu, żeby tę relację przenosić na innych, to rzeczywiście może podpowiadać, w jaki sposób to dobro okazać innym, a tym pierwszym etapem czasem jest nie wyrządzić zła, czy powstrzymać się przed czymś, co mogłoby być krzywdą, bólem, cierpieniem, ale nie zatrzymać się na tym, tylko właśnie przejść na ten aspekt pozytywny, czyli co dobrego, co pięknego, co wartościowego mogę podarować. To może być czas, to może być wysłuchanie, ale czasem słowo konkretne, wypowiedziane. Każdy dzień przynosi wiele takich sytuacji. Co mnie pociesza i daje mi nadzieję, to że kiedy się zatrzymam i przypomnę sobie, że jestem tu, żeby kochać tę drugą osobę, te inne osoby, które spotykam, to ta intencja podpowiada mi często i miłość, ta prawdziwa miłość nie zawiedzie, ona zawsze dobrze podpowie.
3: Dzięki. Dziękuję.
4: A ty jak to widzisz?
3: No ja tak właśnie też się zastanawiałam, co ja mówię komuś, gdy mówię kocham cię, albo co mam na myśli, co jest we mnie. I tak sobie uzmysłowiłam, że na przykład w słowie miłość zawiera się dla mnie szacunek. Czasami jest tak, że na taką emocję mnie nie stać, ale stać mnie na szacunek wobec tej drugiej osoby, bo jest jasno powiedziane, kochać bliźniego swego jak siebie samego, to wtedy mam na myśli, szanuję cię. Szanuję tą drugą osobę. No, inne jakby takie dla mnie składowe słowa miłość, słowa stwierdzenia kocham cię, jest na przykład serdeczność, życzliwość, lubienie kogoś. Na pewno, tak jak ty troszeczkę o tym mówiłaś, gotowość do pomocy. Kiedy myślę też o moim mężu, co mu mówię, kiedy mu to deklaruję, kiedy mu wyrażam moją miłość. Ostatnio uzmysłowiłam sobie, że mówię mu wtedy, chcę ciebie lepiej poznać, chcę być z tobą bliżej, ciekawisz mnie, chcę robić dla ciebie coś dobrego, co dla ciebie będzie ważne i co sprawi ci radość. Więc ja przez cały czas zastanawiam się, co mieści się w słowie kocham cię i w słowie miłość, i ciągle jakieś nowe myśli do mnie dochodzą. Dziękuję ci za to, co ty powiedziałaś, bo uzmysłowiłaś mi też bardzo ważne rzeczy, żeby być właśnie kreatywnym i żeby być właśnie każdego dnia gotowym, to wtedy życie prowadzi.
5: Naprawdę. Myślę, że całe nasze życie jest taką szkołą miłości, jeżeli pozwolimy się prowadzić i jeżeli jest w nas to pragnienie, prawda? Dla mnie to jest też doświadczenie właśnie podążania duchowością ruchu Focolari, duchowością Chiary. To jest ciągłe uczenie się i odkrywanie tych konkretnych, bardzo konkretnych sposobów, w jaki mogę wyrazić miłość, wzrastać w miłości, odkrywając podpowiedź w poszczególnych słowach Ewangelii przede wszystkim.
3: Dodam jeszcze, że właśnie ruch Focolari pokazał mi, jak mam wypełniać dzień. To znaczy, że mam kochać. To znaczy, że mój dzień nie może być pusty, nie może być przeżyty gdzieś w powierzchni, ale że moim zadaniem od rana jest kochać, szukać osoby, którą mogę obdarzyć tą miłością. No i być taką czujną i otwartą na to, co niesie życie.
5: I taką szkołą, takim odkrywaniem miłości będą też rekolekcje, jakie przygotowujemy pod koniec tego miesiąca, września, w ostatni weekend. Jest jeszcze kilka dni, w których przyjmujemy zapisy, więc gdyby ktoś chciał poznać trochę bliżej, posłuchać, porozmawiać z innymi osobami, które w ten sposób właśnie starają się realizować swoje chrześcijaństwo, to na stronie Ruchu Focolari w Polsce jest informacja, jest link do zapisów. Będziemy odkrywać w ten ostatni weekend września, czym jest jedność, jak można na nią spojrzeć z perspektywy dzisiejszych czasów. Także zapraszam.
3: A gdzie będą te rekolekcje?
5: W Obrze, koło Wolsztyna, w ośrodku Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej.
3: Słyszałam, że tam jest pięknie.
5: Jest pięknie.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałem.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama. Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre

0: Radio Emaus. To jest powtórka. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
1: Odpust w Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu. Otwarcie rodzinnego domu dziecka Caritas w Kobylnikach. Niezwykły koncert u ojców franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu i 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie również w Poznaniu. Jak zawsze, wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
1: 8 września w Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu rozpoczął się odpust. Potrwa cały tydzień, a co się będzie działo w czwartek, opowiada ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
2: Matki Bożej, czwartek to dzień szkolny, zwłaszcza szczególnie do południa, gdzie odbywają się inauguracje roku szkolnego zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych tutaj z okolic. Po południu na 18 zwłaszcza zapraszamy żywy różaniec i wszystkie osoby skupione wokół różnych, że tak powiem, organizacji różańcowych i różańca rodziców za dzieci i tak dalej. Piątek do południa gromadzi przedszkolaków, w południe siostry zakonne, kapłani, seniorzy, a wieczorem modlitwy za zmarłych.
1: Sobota z kolei jest dniem pielgrzymów.
2: Przed południem przybywają chorzy, którzy tutaj wspólnie się modlą łaskę zdrowia przed obrazem Matki Bożej, a po południu już pielgrzymi z okolicznych miejscowości. Podobnie niedziela, do południa jeszcze wcześniej msza święta w intencji rodzin, w intencji rolników, poświęceniem ziarna siewnego, modlimy się także o pokój. A o 11.30 uroczysta suma odpustowa na placu, której w tym roku będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po południu o 16.00 dziękczynienie za łaski odpustu i dopełnimy to w tym roku, bo to jest 13 dzień września, wieczorem nabożeństwem fatimskim.
1: Szczegółowy plan odpustu można znaleźć na stronie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.
0: U proboszcza w parafii.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej dziś w samo południe otwiera rodzinny dom dziecka w podpoznańskich Kobylnikach, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas.
3: Otworzyliśmy kolejny, trzeci już w sumie w naszej archidiecezji dom dziecka Caritas, ponieważ przede wszystkim jest taka potrzeba. W naszym regionie, w Poznaniu, w powiecie brakuje rodzin zastępczych. Jest sporo dzieci. W zeszłym roku to było 80 dzieci, które z wyrokiem sądu nie powinny mieszkać już w swoich środowiskach. A nadal tam są, żyją w zagrożeniu, w niepokoju, z opiekunami, rodzicami, którzy są pod wpływem alkoholu. Kiedy pojawia się niebezpieczna sytuacja, nie ma gdzie tych dzieci ulokować. Dlatego jako Kościół odpowiadamy, też idąc w duch Ewangelii, która mówi, żeby zająć się tymi najmniejszymi, bo wtedy też odpowiadamy, jakbyśmy samego Chrystusa zaopiekowali. Myślę, że taka jest też nasza misja, żeby zaopiekować się właśnie tymi najmniejszymi i dlatego otwieramy kolejny dom dziecka.
1: Uroczystość otwarcia placówki połączona jest z jej poświęceniem. Udział w nim weźmie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Ale dzieci przyjechały do tego domu już wcześniej.
3: Dzieci mieszkają w domu już od sierpnia. I teraz są na etapie oswajania się ze sobą nawzajem, bo to są dzieci z różnych rodzin, z różnych placówek, z wychowawcami, z tymi ludźmi, którzy teraz się na stałe nimi opiekują. Budowania relacji, budowania zaufania. Przygotowywaliśmy oczywiście ten dom wcześniej, ale też teraz możemy odpowiadać na te potrzeby, które na bieżąco mają dzieci i przyglądać się, co będzie z nimi dalej, jakie talenty chcą rozwijać. Chcemy, żeby te dzieci miały takie możliwości równe z rówieśnikami, bo te historie, z którymi one przychodzą, te deficyty są bardzo wymagające. Są ograniczone w pewnym sensie rozwojowo, więc jest im trudniej się uczyć. Niosą ze sobą ogromne traumy i przewalczenie tych przeszkód i takie danie im szansy na to, żeby mogły się rozwijać, uczyć w przyszłości, budować relacje, zdobywać zawód. One są też podatne na nałogi, ponieważ z takich środowisk pochodzą, żeby nie poddać się tym nałogom. To jest dla nas bardzo ważne i dlatego tym bardziej potrzebna jest modlitwa. Potrzebne jest błogosławieństwo tego domu. Potrzebna jest też opieka duchowa, bo to są dzieci z naprawdę trudnymi historiami i nie jeden dorosły nie przeżył tego, co te maluchy 3, 4, 5, 8-letnie. Drodzy słuchacze, bądźcie odważni w modlitwie za naszych podopiecznych, bo to są dzieci, o których też prawo do dzieciństwa my walczymy, żeby mogły w to życie swoje startować z taką odwagą, radością, bez lęków.
1: Na stronie Caritas Poznań cały czas jest aktywna zbiórka, dzięki której można wesprzeć podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Kobylnikach dowolną kwotą. Pieniądze zostaną przeznaczone na sesje terapeutyczne, wycieczki i materiały do zajęć.
0: U proboszcza w parafii.
1: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła 15 września zapraszają na kolejny niezwykły koncert. Nosi on tytuł Na tropie arcydzieła, festiwal muzyka dawna, persona grata. A jednym z jego wykonawców jest orkiestra Arte dei Suonatori, dzięki której publiczność całego świata ma okazję poznać arcydzieła dawnych, zapomnianych mistrzów. Opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
4: Może...

0: tej jakości. Jednak zauważyliśmy, że te nieznane też mają w sobie jakość, tylko trzeba ją umieć odkryć. I kiedy ją odkrywamy, zauważamy, że to, jak rozumieliśmy wspomnianych wcześniej mistrzów, może być również dużo bardziej pogłębione.
1: Czyje utwory usłyszymy tym razem?
0: Tym razem na koncercie wykonamy utwory, no, w zasadzie nie wiem, czy ktoś z Państwa te nazwiska zna, może prócz Goldberga, Johanna Gottlieba Goldberga, który jest znany raczej z wariacji goldbergowskich skomponowanych przez Johanna Sebastiana Bacha, aniżeli ze swoich własnych kompozycji. Ale gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. Seidler, dla mnie będzie to pierwsze zetknięcie z tym kompozytorem, ale już to, co widziałem w partyturach, naprawdę jest warte uwagi. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita, który zostawił całe mnóstwo muzyki, która by nigdy nie przetrwała, gdyby nie ktoś, kto schował te dzieła do kotłów, tych muzycznego instrumentu kotłów, przed tym, jak front się przesuwał ze wschodu na zachód. Oprócz tego Janicz, też kompozytor, który jest bardzo, bardzo mało znany, jeżeli w ogóle, a tym razem jego dzieła sakralne, fragmenty dzieł sakralnych. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: Wykonawcami koncertu poza Arte dei Suonatori będą Christina Bonner, sopran, oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30.
2: U proboszcza w parafii.
1: Trwają zapisy na archidiecezjalne spotkanie młodych, na które zaprasza duszpasterstwo młodzieży archidiecezji poznańskiej. Odbędzie się ono 3 października w Luboniu, w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, parafii świętego Jana Bosko. A w programie m.in. gra miejska, msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, oraz koncert Anatoma.
2: U proboszcza w parafii.
1: 19 września w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, na które zapraszają arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka. Będzie ono poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce, a hasło programu w roku 2026-2027 brzmi Parafia wspólnotą misyjną. Do udziału w forum są zaproszeni księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie, a szczególnie przedstawiciele rad duszpasterskich, katecheci i katechiści, którzy realizują program duszpasterski w swoich środowiskach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Gościem specjalnym tegorocznego forum będzie kardynał Grzegorz Ryś.
2: U proboszcza w parafii.
1: Caritas Poznań zaprasza do udziału w corocznej pielgrzymce osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 15 września, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej, i rozpocznie różańcem o godzinie 10. Mszy świętej o 10.30 będzie przewodniczyć biskup Grzegorz Balcerek. Pielgrzymkę zakończy koncert kapeli Zamku Rydzyńskiego.
2: U proboszcza w parafii.
1: Chór i orkiestra Jordan zapraszają na Tchnienie, oratorium poświęcone postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Oratorium jest opowieścią o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaproszeniem do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem – wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości. Oratorium zostanie wykonane 17 października o godzinie 19 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Wystąpią chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz-Sopran oraz Aleksander Machalica-Lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto przygotowała Monika Wydrzyńska.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania – parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam.
1: No jak zawsze mamy wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowa gościni dzisiaj z nami, wyjątkowy temat. Porozmawiamy o zbliżającym się niedługo październikowym święcie wszystkich seniorów, czyli Senioralni Poznań. A opowie nam o tym pracowniczka Centrum Inicjatyw Senioralnych, Karolina Szyperska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przed naszym wejściem rozmawialiśmy, że ten czas tak szybko leci. Wydaje mi się, że dopiero niedawno rozmawialiśmy o senioralnych, a to już kolejna edycja przed nami.
2: To już kolejna 16. edycja przed nami wyjątkowego święta. Bardzo się cieszymy, że nadchodzi październik. Ja wiem, że to czasami jest czas zmiany pogody, smutku, ale dla nas, dla poznaniaków, jest to fantastyczny okres do tego, żeby zapoznać się z niezwykle szeroką ofertą. W tym roku udało nam się naprawdę zaprosić wyjątkowych gości.
1: No to powiedzmy właśnie, jak to w tym roku będzie. Zacznijmy może od samego początku, czyli od inauguracji, bo to jest zawsze też taki szczególny moment podczas senioralnych.
3: Tak, ja to może pójdę jeszcze bardziej na początek i powiem, czym w ogóle senioralni są. Bo może są tutaj słuchacze, którzy pierwszy raz słyszą taką nazwę jak Senioralni Poznań. Jak to już tutaj dyrektor wspomniał, to jest cały miesiąc październik, wypełniony po brzegi wydarzeniami, w których mogą wziąć udział poznańscy seniorzy i seniorki. I to będą różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spektakle, koncerty czy promocje. No i właśnie takie spektakularne wydarzenia potrzebują też spektakularnej inauguracji, która odbędzie się 26 września, start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Start taki oficjalny, najczęściej o 12, ale od 10.30 można przyjść na dziedziniec, aby wziąć udział w strefie zdrowia, w której będzie dużo różnych stoisk, w których można wziąć udział, posłuchać o chorobach odkleszczowych, o chorobach układu oddechowego, wziąć udział w różnych mniejszych lub większych badaniach, posłuchać o programach w ramach NFZ.
1: Co jeszcze?
3: Na inauguracji będzie jeszcze oczywiście koncert. Tutaj będzie koncert pojedynek tenorów w wykonaniu formacji tenorów Vincerno i Il Mondo, czyli wszyscy fani operetki, musicali, muzyki filmowej będą bardzo usatysfakcjonowani, bo ci panowie właśnie śpiewają przede wszystkim takie melodie, a także będzie wręczenie festmiejscówek. Jest to nagroda w nowej akcji senioralnej mapy Poznania. Festmiejscówki, czym w ogóle są? Są to miejsca, które uwzględniają potrzeby seniorów, uwzględniają i je realizują. Czyli są to szczególne miejsca na mapie Poznania, które będą sprzyjać seniorom i seniorkom, więc w szczególności właśnie te osoby powyżej 60 roku życia powinny te miejsca odwiedzać. A oprócz przyznania wyróżnienia festmiejscówki, Miejska Rada Seniorów wręczy nagrodę najlepszego przyjaciela seniorów. Więc tego 26 września na dziedzińcu naprawdę będzie się dużo działo. Program jest wypełniony po brzegi z zakresu kultury, rozrywki, no i takich bardziej formalnych spraw.
1: Pogoda jak zwykle gwarantowana.
2: Bardzo na to liczymy. To już nasza, jak wspominaliśmy, 16. edycja. Czasami bywało bardziej słonecznie, czasami mniej, ale nigdy nie padało i nigdy nie było mrozu, więc liczymy, że tak samo będzie już za kilkanaście dni. Ja tylko powiem, że inauguracja...
1: Zresztą tu zawsze atmosfera jest taka, że nawet jak jest chłodniej, to i tak jest bardzo ciepło, bardzo gorąco.
2: Bardzo ciepło, gorąco, dużo się dzieje, uśmiechu i chcielibyśmy, żeby i ta edycja, i ta inauguracja była dokładnie taka sama. Ta inauguracja jest wyjątkowa dlatego, że jak wspomniała Karolina, nie rozpoczyna się tylko o 12, takim oficjalnym wręczeniem kluczy, pan prezydent przekaże władzę seniorom, ale rozpoczynamy wcześniej. Na to chciałbym zwrócić szczególną uwagę, czyli na kwestię badań. Wszyscy wiemy, jak ważny w życiu każdego człowieka, także i seniorów, jest profilaktyka, możliwość dostępu do badań i takie podstawowe badania, kontakt z lekarzem będzie właśnie tego dnia. Śledźcie, proszę Państwa, naszą stronę, czytajcie prasę, dowiecie się bardziej szczegółowo przed samym wydarzeniem, jakiego typu oferta będzie. Natomiast zachęcam, żeby przyjść i pobadania i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profilaktyki, no ale przede wszystkim, żeby fantastycznie spędzić ten czas. Z rówieśnikami, w zabawie, z uśmiechem, no ze śpiewem na pewno też, ale również tego dnia będziemy wręczali nasze programy, ciepłe bułeczki, nasza gazeta, nasza wydania Senioralny Poznań w 100% będzie poświęcona właśnie temu wydarzeniu i właśnie tego dnia będziemy gazety dystrybuowali i informowali o, no, planujemy prawie 200 wydarzeniach.
1: No właśnie, bo to 26 inauguracja, a potem dopiero zacznie się dziać w październiku.
3: Tak, ja jeszcze dodam, że ogółem tematem przewodnim całych senioralnych jest zdrowie. Ale żeby nie kojarzyć tego zdrowia tylko z takim zdrowiem klasycznym, czyli choroby, profilaktyka, bo zdrowie to jest bardzo szeroki temat, na przykład zdrowie psychiczne. Ja tutaj też chcę podkreślić, że właśnie zdrowie psychiczne jest szczególnie ważne, bo jak, no niestety jak pada nasza psychika gdzieś, to pada też cały organizm, a poczucie samotności wśród seniorów to jest dalej bardzo ogromny problem. I takie wydarzenia, jakie są na senioralnych, mają sprzyjać temu, żeby seniorzy i seniorki wyszli z domu, poznali rówieśników. Ja wiem, że to jest czasami trudne. Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, żeby wyjść z domu, jak ktoś już właśnie trochę wszedł w taki schemat bycia samotnym, to czasami trudno jest wyjść, postawić ten pierwszy krok. I ja myślę, że senioralni są idealną okazją, żeby właśnie przełamać te swoje takie pewne schematy, wyjść ze swojej strefy komfortu i poznać swoich rówieśników, poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, bo to zwykle zainteresowania, pasja łączą ludzi, no bo można porozmawiać o tym samym, zawsze się znajdzie wspólny temat do rozmowy, więc żeby właśnie też dbać o to zdrowie psychiczne, szczególnie w czasie senioralnych, ale i ogółem w ciągu całego roku, no zwłaszcza, że jak mówiliśmy o tej pogodzie, zima się zbliża, krótsze dni, łatwiej gdzieś popaść w te gorsze samopoczucie w tym zimowym okresie.
1: No właśnie, bo to taki wyjątkowy, szczególny czas. Z jednej strony to, co mówiliśmy, za oknem i w kalendarzu jesień. Mówimy o jesieni życia, ale mówimy też i pokazujemy, że ta jesień życia potrafi być bardzo kolorowa, bardzo wesoła, bardzo energiczna. No, seniorzy nieraz udowadniają, że młodzi ludzie mogą się wiele, wiele nauczyć. Także jeśli chodzi o tą sprawność, o poruszanie się, o angażowanie w różne wydarzenia.
2: No, ta jesień życia na pewno jest bardzo różnorodna. Mamy wiele przykładów fantastycznych zachowań, reakcji, działań, doświadczeń osób będących w wieku senioralnym, ale spotykamy się też z osobami, jak mówiła Karolina, w kryzysie psychicznym, samotnych, potrzebujących wsparcia i pomocy. I ten program trochę odpowiada na te potrzeby tak bardzo zróżnicowanej grupy. Więc mamy na pewno ofertę przeznaczoną dla osób, które chcą fantastycznie spędzić czas, pójść do kina, do teatru, odwiedzić muzeum, spotkać się w klubie seniora, pójść na tańcówkę, ale mamy też taką ofertę, o czym wspominaliśmy, dla osób, które potrzebują bardziej pomocy, wsparcia, może pewnej podpowiedzi, które borykają się z różnymi trudnościami, chociażby natury psychicznej czy na przykład prawnej. Ale to, co jest dla mnie ważne i o czym zawsze mówię przy okazji każdej edycji, jakby senioralni to jest tylko moment, to jest miesiąc. Pamiętajmy, że skończymy senioralnych, a rozpoczynamy normalne działania. Ta oferta w mieście naprawdę jest bardzo szeroka i nie zapominajmy o tym. Tak jak mówiła Karolina, niech to będzie pewien taki bodziec. Może ci senioralni to jest taki moment, odważ się, weź ze sobą przyjaciółkę, koleżankę, a może wnuku, zaproś babcię i dziadka, podpowiedz, że tego typu wydarzenia są, zróbcie ten krok pierwszy razem, a potem, po senioralnych, rozpoczyna się normalne działanie miasta i ta oferta naprawdę ciągle funkcjonuje.
1: To, co mówiliśmy, to od nas zależy, czy zrobimy ten pierwszy krok, czy pozostaniemy zamknięci w tym swoim mieszkaniu i będziemy w taki sposób przeżywać jesień życia.
3: Tak, wracając do tego, żeby też zabrać swojego wnuka, wnuczkę, córkę. Dużo wydarzeń podczas senioralnych i nie tylko, to są wydarzenia międzypokoleniowe. Tutaj miasto Poznań też bardzo stawia na tę międzypokoleniowość, więc jeżeli senior, seniorka uważa, że nie chce pójść samemu, potrzebuje jednak tego wsparcia od najbliższych, śmiało, właśnie tak jak dyrektor mówił, zabrać kogoś z rodziny, tego osoby dorosłe powyżej 18 roku życia, wnuka, wnuczkę i razem po prostu spędzić ten czas.
1: Mówiliśmy, że ponad 200 wydarzeń. Czy możemy trochę zdradzić z tego programu? Nie wszystko, wiadomo, trochę musi zostać tajemnicą, ale czy coś możemy zdradzić, co w tym roku w ramach senioralnych zaplanowano?
3: Nie powiem jeszcze co konkretnie, ale mogą Państwo liczyć na pewno na spektakle, na spotkania z prawnikami, na spotkania odnośnie zdrowia, na pewien też koncert niecodzienny, może z udziałem kina. Tutaj coś będzie na pewno coś bardzo ciekawego, to już od razu zapowiadam. Sama sobie wpisałam to wydarzenie w mój kalendarz prywatny, więc będzie tego dużo. Będą też warsztaty rękodzielnicze i nie tylko, więc naprawdę będzie w czym wybierać. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak już tutaj mówiliśmy, każdy jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Niektórzy są bardziej ekspresyjni, wolą się wyżyć kreatywnie, a niektórzy spokojniejsi, na przykład wolą jakieś spotkanie przy herbacie, przy kawie, więc znajdzie się coś dla każdego bez podawania jeszcze takich szczegółów.
1: No i tutaj nie ma wymówki, że to nie dla mnie, że ja się nie nadaję, że po co, nie skorzystam. To jest właśnie po to, żeby skorzystać, żeby seniorzy mogli się z tą ofertą zapoznać.
3: Dokładnie tak. Zwłaszcza, że rzeczywiście tych informacji odnośnie tego, co się będzie działo i nie tylko w październiku, jak mówił dyrektor, przez cały rok w mieście Poznań dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o oferty dla seniorek i seniorów. Podajemy to na naszej stronie internetowej, czy tutaj w czasie audycji, czy jeszcze w innych przekaźnikach, w newslettery. Można zajrzeć do nas, do Centrum Inicjatyw Senioralnych na Mielżyńskiego. Tych informacji, tych przekaźników jest bardzo dużo, więc informacje można uzyskać na każdym kroku. Nasze gazetki z harmonogramami są w wielu miejscach, w bibliotekach, na przykład w Bibliotece Raczyńskich, w różnych instytucjach, więc wszędzie można zasięgnąć informacji o tym, co się w mieście dzieje, więc tak jak pan mówił, wymówek nie ma.
1: Tym bardziej, że nie tylko duży wybór, jeśli chodzi o same wydarzenia, ale też o różnorakie lokalizacje. To nie jest tak, że to się wszystko dzieje w jednym miejscu, tylko praktycznie no, można śmiało powiedzieć, że cały Poznań to jest jedna wielka plansza z różnego rodzaju wydarzeniami dla seniorów.
3: Tak, te wydarzenia nie będą zlokalizowane wyłącznie w obrębie Starego Miasta. One wychodzą na osiedla. Coraz więcej na szczęście tych właśnie wydarzeń będzie wychodzić na osiedla, żeby dotrzeć do tych seniorów, którzy nie są aż tak mobilni, którzy mają problem z poruszaniem się, na przykład komunikacją miejską, i staramy się, aby te wydarzenia, aby te atrakcje wyszły także do takich osób.
2: Ja tylko dodam i trzeba w tym miejscu bardzo podziękować, bo to nie jest tak, że centrum jest twórcą wszystkich wydarzeń i tej oferty, ale senioralnie i cała oferta w mieście, zawdzięczamy ją dzięki współpracy wielu instytucji. Mówimy tu o organizacjach pozarządowych, mówimy to o mieście, jego jednostkach, mówimy tu także o podmiotach prywatnych, czyli biznesie, bo również biznes otwiera się w czasie senioralnych na potrzeby seniorów i część oferty jest właśnie przygotowana przez firmy, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, najstarszych mieszkańców miasta Poznania.
1: Mówiliśmy o tym, że to już 16 edycja. Jakie były informacje zwrotne po poprzednich edycjach? Jakie sygnały do Was docierały?
2: To jest tak, że kończąc każdą edycję, robimy sprawozdanie, podsumowanie. Dowiadujemy się od wykonawców, od realizatorów, ale również przede wszystkim od samych seniorów, co cieszyło się największym zainteresowaniem. I tworząc nową ofertę, uwzględniamy rzeczywiście te potrzeby. O czym Karolina już wspomniała, zdrowie nie jest po raz pierwszy tematem numer jeden. To szeroko podejmowane zagadnienie zdrowia, dlatego że okazuje się, że właśnie zdrowie, czy to psychiczne, czy to takie fizyczne, jest jednym z największych potrzeb najstarszych mieszkańców Poznania. Ale żeby zaspokoić te potrzeby zdrowotne, trzeba stworzyć odpowiednią ofertę, czyli ciągle potańcówki, prywatki, poznanie innych osób. To jest to, co cieszy się bardzo dużym zainteresowanym. Możliwość odwiedzenia miejsc, do których nie zawsze mamy odwagę przyjść sami. Czyli spotkania jakieś grupowe w muzeach, w teatrach. To jest to, co cieszy się największą popularnością, ale także małe spotkania, na przykład z zakresu psychologii. Małe spotkania w nielicznych grupach z prawnikiem. To ciągle jest coś bardzo, bardzo ważnego. I to czym jesteśmy bardzo wdzięczni, czym się bardzo cieszymy, że coraz więcej instytucji chce z nami współpracować. Coraz więcej instytucji, firm otwiera swoją przestrzeń i mówi: zapraszamy seniorów.
1: A czy udaje się osiągnąć, myślę, jeden z głównych celów, czyli przekonać tych nieprzekonanych, tych, którzy siedzą w domu, że jednak warto wyjść, warto z tej oferty skorzystać?
2: No, ja to mogę porównać do tego, co się działo kilka lat temu, jak widzieliśmy seniorów chodzących po ulicy z kijkami, I wiele osób mówiło, ojejku, seniorzy z kijkami powinni siedzieć w domach. Teraz to już nikogo nie dziwi. Jak widzieliśmy seniorów, którzy chodzili do restauracji, seniorów chodzących do kina, do teatru czy na potańcówki, kiedyś czasami z przymrużeniem oka, teraz nie. Widzimy coraz więcej osób aktywnych, z tego bardzo się cieszymy. Ale nie możemy popaść w samozadowolenie, ponieważ ciągle ogromnym wyzwaniem jest takie pojęcie zwięźniowie trzeciego, czwartego piętra. Próbujemy dzięki radiu, dzięki telewizji, gazetom zachęcać osoby tam mieszkające, aby wyszły z domu, aby aktywnie spędziły swój czas, ale nie zawsze chcą, potrafią, nie zawsze mogą. Dlatego jak zawsze apelujemy do sąsiadów, sąsiadek, rodziny, najbliższych, przyjaciół. Zwróćcie uwagę na swojego kolegę, swojego dziadka, swoją babcię. Zaproponujcie mu możliwość skorzystania z danej oferty. A jeśli boryka się z jakimiś problemami, zawsze mówimy, zadzwoń do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Znajdziemy rozwiązanie na twój problem.
1: Ja doświadczenie pokazuje, że z reguły te osoby, które odważą się, zrobią ten pierwszy krok, często potem mówią, dlaczego tak późno się na to zdecydowaliśmy?
3: Tak, coś w tym jest. Seniorzy, którzy nas odwiedzają w Centrum Inicjatyw Senioralnych, na przykład po jednym spotkaniu w ramach na przykład Srebrnego Fertla, który też za niedługo będzie ruszał, przychodzą i właśnie mówią tak, jak pan redaktor powiedział, że cieszą się, że przyszli, szkoda, że tak późno, ale że mają jeszcze czas, żeby właśnie z tego korzystać. I do takich seniorów i seniorek też chcemy dotrzeć. Właśnie do tych, którzy są troszeczkę zamknięci w tym mieszkaniu i tak jak mówiłam wcześniej, boją się wyjść, bo co nam pokazują różne sytuacje, nie żałują potem tego i wracają czy to do nas, czy do innych właśnie instytucji kultury w mieście Poznań.
2: W poprzedniej audycji spotkaliśmy się z wyjątkowymi seniorkami, które tworzyły Srebrny Fertel i one pokazały, że zbiorców mogą być dawcami. Co to oznacza? To oznacza, że kiedyś same seniorki przychodziły, korzystały z oferty, a później powiedziały, kurczę, nie dość, że ja przyszłam, jestem odważna, ale ja mam taki potencjał, że ja mogę tę ofertę tworzyć. I tak też jest w tych senioralnych. Mamy propozycje tworzone przez samych seniorów. Więc to nie tylko zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniach, ale także, żeby może i odważyć się do tego, żeby pewną ofertę dla innych seniorów tworzyć. Temu będą służyły chociażby, o czym mówiliśmy w poprzednim programie, mikrogranty, temu służą inne inicjatywy, jak na przykład Srebrny Fertel. To, co jest najważniejsze, o czym mówił pan redaktor, to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dla nas, o czym mówimy na zakończenie programu, jest ważny ten numer telefonu do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zadzwoń, zapukaj, dowiedz się, spotkaj się z nami, zapraszamy.
1: To nic nie kosztuje, może się okazać, że będzie początkiem fantastycznej przygody.
3: Dokładnie tak. I ja znowu zachęcam, jak już powtarzam chyba tutaj czwarty raz, żeby się przełamać, żeby się nie bać, żeby spróbować, żeby do nas zajrzeć, albo chociaż zadzwonić, chociaż ten właśnie kontakt telefoniczny, to już jest zawsze pierwszy krok.
1: To na koniec przypomnijmy jeszcze tylko, od kiedy do kiedy, gdzie szukać informacji, żeby już sobie pomału ten październik planować, wypełniać tymi różnymi inicjatywami, które w październiku będą miały miejsce.
3: Tak naprawdę można już. Dla tych, którzy poruszają się po internecie, to ja zachęcam, żeby zaglądać na naszą stronę internetową www.centrumis.pl. Tam na bieżąco codziennie wstawiamy jakieś wiadomości, artykuły odnośnie tego, co się zbliża. Nasza strona na Facebooku. A dla tych, którzy nie poruszają się po internecie, no to zawsze można przyjść do nas, zadzwonić do nas, odebrać gazetkę Tytka Seniora, w której zawsze jest cały harmonogram zawarty, albo do nas zadzwonić. My też telefonicznie możemy przekazać wydarzenia w Poznaniu, które się dzieją w najbliższym czasie.
1: No i obowiązkowo 26 września widzimy się na dziedzińcu Urzędu Miasta.
3: Dokładnie tak, zapraszamy wszystkich chętnych, młodszych, starszych, absolutnie wszystkich, może być międzypokoleniowo.
2: Zachęcamy, 26 września, godzina 12, oficjalna inauguracja, ale już od godziny 10 strefa zdrowia. Bądźcie z nami.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po krótkiej przerwie, tradycyjnie z garścią bardzo praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu w najbliższych tygodniach będzie się działo, na pewno będzie się działo, no bo zapowiadaliśmy chociażby to, że już za moment senioralni.
2: Za moment senioralnie przypomnę, więc 26 września, godzina 12, inauguracja, od 10 strefa zdrowia i przed nami naprawdę bardzo wiele wspaniałych wydarzeń. 200 wydarzeń przygotowanych wspólnie z partnerami, w tym targi. Zachęcam do zapoznania się z szeroką ofertą.
1: No ale zanim senioralni, to jeszcze sporo innych ciekawych wydarzeń, na które teraz chcemy zaprosić.
2: Szanowni Państwo, na początku ważna informacja. Na początku przyszłego roku, od stycznia, zmienią się zasady korzystania z programu Viva Senior. Wiem, że jeszcze kilka miesięcy przed nami, ale chciałbym poinformować, że aby nadal korzystać z bezpłatnych usług oferowanych w ramach programu, konieczne będzie posiadanie OK Poznań, poznańskiej złotej karty. Wiele z Państwa, wiele osób już posiada kartę, ale nie wszyscy. Kartę mogą otrzymać osoby, które mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatki w mieście. Kartę można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń, ulica Wszystkich Świętych 1. Zachęcam do pobrania karty i zapisania się i skorzystania z tej szerokiej oferty. Od stycznia 2027. Dodatkowo Muzeum Archeologiczne zaprasza 22 września na spotkanie dla seniorów zatytułowane Porozmawiajmy o garderobie George Sand. Kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o. Tym razem uczestnicy przeniosą się do świata XIX-wiecznej mody, przyjrzą się garderobie George Sand, jednej z najbardziej wyrazistych, niekonwencjonalnych postaci swojej epoki. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o ubiorze, obyczajach oraz o tym, w jaki sposób strój mógł wyrażać osobowość. Zapraszamy do Muzeum Archeologicznego. Wodna 27, wstęp wolny 22 września. Szanowni Państwo, zapraszam w imieniu rezerwatu archeologicznego Genius Loci na warsztaty pamięci. Warsztaty dla seniorów, pamięć w ruchu. 17 września, godzina 10, wstęp bezpłatny. Warsztaty te to cykl 5 bezpłatnych warsztatów twórczych dla seniorów. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi, zachęcając uczestników do odkrywania historii miejsca oraz własnych wspomnień poprzez malarstwo, teatr, głos, fotografie i twórcze pisanie. Zakończeniem cyklu będzie wystawa prezentująca efekty warsztatów. Zachęcam do kontaktu, ulica Posadzego 3, rezerwat archeologiczny Genius Loci. Fundacja Petro Senior zaprasza na kawiarenkę wsparcia. 14 września, godzina 16, wstęp wolny. Spotkanie jak zawsze skierowane do opiekunów osób starszych o ograniczonej samodzielności. Kawiarenka wsparcia to miejsce, gdzie opiekunowie mogą podzielić się swoimi troskami, radościami, a także otrzymać naprawdę praktyczne wskazówki od ekspertów i innych opiekunów. Miejsce jest przyjazne oraz bezpieczne. Dla opiekunów czeka kawa i słodka przekąska. Zapraszam również w imieniu fundacji na spotkanie warsztaty gerontologiczne z panią Anną Ziółkowską. Również 14 września o godzinie 18. Na spotkaniu opiekun może szukać wsparcia w opiece. Dowie się, gdzie szukać wsparcia. Będzie prezentacja rozwiązań systemowych oraz możliwość korzystania z usług społecznych. Warto przybyć i poszerzyć swoją wiedzę. Biblioteka Raczyńskich zaprasza 15 września na godzinę 18 w ramach cyklu Wtorek dla seniora na spotkanie zatytułowane Śpi lepiej, żyj pełniej i spokojnie. Zapraszamy do filii sztuki na Placu Wolności i dowiemy się więcej o śnie. Dowiemy się o wpływie snu na zdrowie psychiczne.

0: 17.30 spotykamy się na zielonym terenie rekreacyjnym za klubem Cybinka. Jeśli Państwo nie wiecie, to naprzeciwko bloku o adresie ulica Warszawska 87. W programie występy artystyczne, spektakle, koncerty oraz potańcówki. Warto w tym okresie jesiennym fantastycznie pobawić się z klubem Cybinka. Klub Cybinka zaprasza również na koncert relaksacyjny Mis i Gongów w wykonaniu Marcina Małeckiego. 18 września, godzina 19, miejsce klub Cybinka, ulica Warszawska 93, bezpłatne wejście. Zapraszam również w imieniu Domu Kultury na Skarpie na cykl spotkań dla seniorów. One odbywają się 17 września, 24 września oraz 1, 8 i 15 października o godzinie 11. Pierwsze spotkanie 17 września. Jest to cykl 6 spotkań dla seniorów. Podczas zajęć uczestnicy będą wspólnie czytać, poznawać krótkie opowiadania dotyczące spraw bliskich każdemu człowiekowi. Uczyć uczuć, samotności, relacji, wszystko to, co jest ważne. Zapraszam serdecznie. Zapraszam również w imieniu Centrum Szyfrów Enigma na znane pewnie Państwu zwiedzanie dla seniorów w ramach cyklu Szyfry przez wieki. Bezpłatne bilety dostępne są w kasie, a zapraszam na spotkanie 15 września o godzinie 16.30. Centrum Szyfrów zaprasza seniorki na bezpłatne zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie przewodniczki lub przewodnika. Uczestnicy będą mogli poznać prawdziwą historię poznańskich matematyków oraz ich odkryć, które zmieniły dzieje świata. Podczas oprowadzania poznacie kilkanaście historii o wyjątkowych szyfrach. Warto przybyć i poznać to miejsce, szczególnie jeśli nikt jeszcze tam z Państwa nie był. My jako Centrum Inicjatyw Senioralnych zapraszamy jak zawsze na bezpłatne konsultacje cyfrowe, które odbywają się w naszej siedzibie. Podczas konsultacji będziecie mogli Państwo poznać smartfony, umiejętność nabędziecie obsługiwania tabletów, laptopów, a także dowiecie się, jak wyszukiwać informacje w internecie, czy korzystać z internetowych komunikatorów takich jak WhatsApp czy Messenger. Zachęcamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych pod numerem telefonu 61 847 21 11. Zapraszam.
1: Zapraszamy do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, bo to tylko ułamek pewnie tego wszystkiego tradycyjnie, co w Poznaniu się dzieje. A jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, to pewnie najlepiej z centrum się skontaktować telefonicznie, osobiście. Zapraszamy, zachęcamy do kontaktu.
2: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się po raz kolejny sprzed mikrofonu. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają tego programu premierowo w sobotę tuż po godzinie 17, jak i tych, którzy słuchają audycji ze starej płyty powtórkowo we wtorki tuż po godzinie 22. Sami słyszycie, że mój głos, jakby to powiedzieć, no nie jest na 100%, bo jeszcze troszeczkę mówię przez nos, ale uwierzcie mi, że w ciągu tygodnia było o wiele gorzej. I tak sobie pomyślałem, że czasami choroba potrafi zainspirować do tego, aby no, temat audycji był właśnie taki, a nie inny. Ostatnimi czasy raczej grałem muzykę z konkretnych krajów, a dzisiaj stwierdziłem, że skoro jeszcze troszeczkę tutaj katar trzyma, no to dobrze by było wziąć jakieś lekarstwa. Skoro mówimy o lekarstwach, najlepszy będzie zespół The Cure. Właśnie dzisiaj posłuchamy paru utworów od tej legendarnej brytyjskiej grupy, która no, wyobraźcie sobie, że działa od 50 lat. To jest aż nie do uwierzenia, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w ostatnim czasie ten zespół uzyskał kolejne życie. Już tutaj nie będziemy wyliczać, które z kolei, ale naprawdę jest to bardzo ważna grupa dla już kolejnego pokolenia. No i dzisiaj polecimy chronologicznie, jeżeli chodzi o utwory grupy The Cure. Na samym początku pojawił się utwór Boys Don't Cry. Ciekawostka jest taka, że ta piosenka nie została wydana najpierw na pierwszym albumie, tylko został ten utwór wydany po prostu luźno jako singiel w roku 1979. W roku 80 pojawiła się taka kompilacja, powiedzmy sobie, Boys Don't Cry, która zawierała właśnie tę kompozycję, no ale no de facto tak to jest to utwór spoza płyty. No i my lecimy powolutku dalej. Teraz będą dwa utwory przed wami od grupy The Cure. Myślę, że tematycznie i klimatycznie będą do siebie naprawdę bardzo pasować. Najpierw będzie utwór no bardzo hitowy. Będzie A Forest prosto z krążka 17 Seconds. To jest rok 1980. A następnie przeskoczymy już do roku 1982 i albumu Pornography. Nie będzie to utwór singlowy, chociaż sam singiel The Hanging Garden to jest również jeden z moich ulubionych utworów właśnie z tego krążka, ale ja jednak wybieram dla was utwór The Figurehead. Słuchamy zespołu The Cure w dwóch odsłonach. Najpierw A Forest, a następnie The Figurehead, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty. Dzisiaj gramy utwory zespołu The Cure, tym razem dwa utwory z mrocznej odsłony tego zespołu. Najpierw hitowy Forest, rok 1980, krążek 17 Seconds, a następnie prosto z roku 82 i albumu Pornography, niesinglowy The Figurehead. Był rok 80, był rok 82, no to teraz przeskakujemy już do roku 87 i myślę, że do jednego z najbardziej znanych utworów zespołu The Cure, który pokazuje, że ta grupa potrafiła zagrać bardzo popowo. No i można powiedzieć, że po tych dwóch utworach, które były bardzo ciemne, bardzo mroczne, tym razem kolory, tym razem barwy będą zupełnie inne. Krążek Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987. No i słuchajcie, nie może być inaczej. Just Like Heaven w audycji ze starej płyty.

cały czas słuchacie audycji ze starej płyty w waszych głośnikach. Za nami po raz kolejny grupa The Cure, która jest tematem dzisiejszego programu. Za nami Just Like Heaven, utwór prosto z krążka Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, bardzo długiego, można by powiedzieć, no bo sama płyta trwa prawie 75 minut, więc jest to naprawdę dużo muzyki do sprawdzenia, no ale przede wszystkim w centrum tej płyty znajduje się singiel Just Like Heaven i myślę, że można go śmiało zestawić, jeżeli chodzi o popowość, jeżeli chodzi o popularność, z utworem Friday I'm In Love, no ale ja jednak jestem team Just Like Heaven. Friday I'm In Love czasami możecie usłyszeć na antenie Radia Emaus. Zdradzę, że dzisiaj akurat tego utworu w programie nie będzie, ale będzie inna piosenka z krążka, z którego pochodzi Friday I'm In Love. Ale zanim album Łyżna, to jeszcze oczywiście krążek Disintegration, czyli rok 1989. Można by powiedzieć, że opus magnum zespołu The Cure, na którym to albumie zespół znowu zaczął grać bardziej gotycko, bardziej mrocznie, ale z drugiej strony na tym krążku też są takie popowe cymesiki, pozwolę sobie tak powiedzieć. No i będzie pierwszy singiel z tego krążka, będzie utwór Lullaby, przez wiele lat mój ulubiony utwór zespołu The Cure. Obecnie myślę, że jest to czołówka. Tutaj akurat się nic nie zmienia, nadal lubię utwór Lullaby, ale tutaj dam małą gwiazdkę, dlatego że jest to miks singlowy. Sam utwór na płycie brzmi troszeczkę inaczej. Te bębny są bardziej stonowane, można by powiedzieć, a jeżeli chodzi o wersję singlową, teledyskową, są one po prostu wyraźniejsze. The Cure, album Disintegration, rok 1989 i utwór Lullaby. Gramy ten utwór w tym momencie w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami utwór Lullaby w wersji singlowej, rok 1989, oryginalnie album Disintegration. Na sam koniec jedyny przedstawiciel lat 90.

mówiąc tak, którym zakończę dzisiejsze nasze muzyczne spotkanie z zespołem The Cure. Bardzo wam dziękuję za obecność. Co będzie za tydzień, tego jeszcze nie wiem. Zapraszam do obserwowania social mediów Radia Emaus. Słyszymy się w audycji ze starej płyty w sobotę, tuż po godzinie 17, dokładnie o godzinie 17.10, a powtórkowo słyszymy się we wtorki o godzinie 22.10. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Na sam koniec grupa The Cure i Doing the Unstuck, album Łyż, rok 1992. Zostawiam was z tym utworem, no i jak zawsze na końcu mówię wam, trzymajcie się, na razie. It's a perfect day for letting go.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
10: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
11: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
12: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
9: Tej jesieni przyłącz się do nas.
10: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
13: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli opowieści o naszych braciach mniejszych. Kłaniamy się ksiądz Mariusz Sokołowski i
2: Paweł Kowalczyk.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy się z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że trochę Państwo zatęskniliście za naszą audycją, ale żeby nie przedłużać, to przechodzimy już do dzisiejszego tematu. Panie Pawle, to będzie audycja o rodzinie krukowatych. Dlaczego akurat o tej rodzinie chcemy porozmawiać, a nie o innej?
2: Jest kilka powodów, dlaczego chciałem Państwu powiedzieć troszkę o przedstawicielach tejże rodziny. Pierwszy z powodów to jest, pozwolę sobie jakby zacytować, ten cytat pochodzi z jednej z książek Andrzeja Kruszewicza, który jest aktualnie dyrektorem zoo w Warszawie, jednocześnie olbrzymim autorytetem, jeśli chodzi o ornitologię współczesną. I on pisze w sposób następujący. Rodzina krukowatych stanowi intelektualną elitę wśród naszych ptaków. Choć wielu osobom trudno w to uwierzyć. Mało kto też daje wiarę temu, że krukowate pod względem systematyki należą do ptaków śpiewających i rzędów wróblowatych. To jest pierwszy powód. Drugi powód bardzo ważny to jest takowy, że są to ptaki tak powszechne, że właściwie nie ma dziecka w Polsce, które nie zetknęłoby się z tymi ptakami. I trzeci powód jest takowy, że ze względu na pewne cechy są one bardzo często mylone, mimo że praktycznie część tych gatunków widzimy na co dzień, przy czym nie zwracamy na nie uwagi ze względu na to, że właściwie pajęczą, plątają się nam między nogami praktycznie w drodze, kiedy wrzucamy śmieci, są obecne na parkingach, kiedy robimy zakupy. Właściwie są wszędzie, a jednocześnie są nigdzie, ponieważ nie do końca potrafimy je nazwać i rozpoznać.
1: Tak, one się na pewno trzeba się zgodzić z tym, co pan mówi, że one się nam mylą i widzimy czarnego ptaka, to od razu mówimy kruk. Ale nie do końca jest to słuszne, no to powiedzmy, jakie gatunki należą do tej wyjątkowej rodziny?
2: Na świecie do rodziny krukowatych tworzy 130 gatunków ptaków. Natomiast w Polsce mamy ich 9, przy czym z tych 9, 7 są to gatunki, które gniazdują w Polsce. Ja się skoncentruję dzisiaj na tych 7, ponieważ te dwa pozostałe są dosyć rzadkie. Jeśli chodzi o te gatunki, to mamy kawkę, gawrona, wronę siwą, kruka, sójkę, srokę, orzechówkę, wieszczaka i wrończyka. Te dwa ostatnie nie gniazdują u nas, są stosunkowo rzadkimi ptakami. Natomiast generalnie wszystkie gatunki krukowatych, czyli te 130 gatunków, które występują na świecie, mają pewne wspólne cechy. Jedną z tych takich zasadniczych wspólnych cech jest kolor, mianowicie przeważa w upierzeniu ptaków krukowatych kolor czarny. Przy czym to słowo czarny jest dość mylące, dlatego że tak naprawdę jeśli spojrzymy na gawrona w pełnym słońcu, na przykład na śniegu, a ostatnio mieliśmy kilka takich dni, to zobaczymy, że ta czerń to ma wiele wspólnego z fioletem, z granatem, więc nawet czarne może być nie czarne, a mienić się po prostu różnymi odcieniami. I jeśli chodzi o charakterystykę poszczególnych ptaków, jak je odróżnić? Ja powiem szczerze, że
1: no właśnie, kawkę od gawrona, gawrona od wrony, wrony od kruka. Ja tutaj wrócę do tego, co pan powiedział o tym czarnym kolorze. Nawet jest takie określenie, że ktoś miał czarne, jakie czarno? Kruczo-czarne włosy, nie?
2: Tak, ale jednocześnie mamy z drugiej strony biały kruk, białe kruki.
1: A właśnie.
2: Białego kruka. Mhm.
1: I to jest coś wyjątkowego.
2: Tak, coś wyjątkowego, czyli coś bardzo rzadkiego. Mamy wśród książek białe kruki, mamy
1: tak,
2: wśród,
1: tak.
2: Nie wiem, kolekcjonerzy znają to słowo, prawda? Mhm. Biały kruk, bo każda
1: taka perełka, dziedzina, byśmy powiedzieli.
2: Dokładnie tak. Coś, co jest niezwykle rzadkie, cenne, rzadko spotykane. Prowadząc spacery ornitologiczne, próbuję w sposób jasny, prosty i precyzyjny powiedzieć, budując różne skojarzenia, czym te ptaki się różnią. I z reguły ludzie bardzo chcą się nauczyć rozpoznawać tych ptaków ze względu po prostu na ich powszechność. No i jednak trudno jest jakby utrwalić tą wiedzę. Mam kilku bliskich znajomych, z którymi bardzo często gdzieś wychodzę w teren i za każdym razem, kiedy z nimi jestem, próbuję widząc te ptaki, pytać, jaki to jest gatunek. Mylą się niestety te gatunki. Ale spróbuję jakieś takie znaleźć metafory dla poszczególnych gatunków, żeby może to w jakiś sposób zapadło w pamięć. Więc pierwszym gatunkiem, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć, jest to wrona siwa. Jeżeli chodzi o takie cechy podstawowe, które stanowią wyróżniki gatunkowe, to wrona siwa wśród kurkowatych jest drugim co do wielkości ptakiem. Ma bardzo charakterystyczne upierzenie, bo właściwie dominują dwa kolory zaledwie. To jest kolor siwy, gdzie właściwie cały korpus to są pióra w kolorze siwym, natomiast skrzydła i pierś są w kolorze czarnym. Wrona siwa, jeżeli chodzi o dziób, bo charakterystyka dziobu jest również ważnym takim elementem wyróżniającym kurkowaty, ma bardzo mocno zbudowany dziób. Dziób wrony jest najbardziej zbliżony do dzioba kruka. Jeżeli chodzi o kolejną cechę ważną, wydawałoby się, Nie każdy czarny ptak, który kraczy, to jest gawron bądź kruk.
1: I ja się przyznam, że właśnie totalnie się mylę. Widzę takiego czarnego kraczącego, to mówię kruk, a może to wrona? Może gawron, tak.
2: Przy czym to krakanie, ono naprawdę jest bardzo różne wśród poszczególnych gatunków. Mianowicie wrona wydaje się być odgłosy charakterystyczne dla przedstawicieli kurkowatych. Mowa tutaj o donośnym, w niektórych krajach kulturowych uznawanym za złowieszcze krakaniu. Jej głos jest ochrypły, szorstki. Podobnie kracze gawron, przy czym jego odgłosy są znacznie cichsze, czy właściwie bardziej ciche niż u wrony. Kolejnym ważną rzeczą, jeżeli mówimy o przedstawicielach kurkowatych, jest ich menu, czyli to, czym się żywią. I jest tak, stety czy niestety, że kurkowate oprócz pożywienia roślinnego, właściwie ich podstawą ich żywienia jest pokarm zwierzęcy. Wrona bardzo chętnie zjada owady, dżdżownice, ślimaki oraz inne bezkręgowce. Nie gardzi płazami i małymi gadami. Z tego powodu często preferuje tereny położone w pobliżu rzek i przy zbiornikach wody, gdzie jest duża ilość pokarmu. Bardzo często, miałem okazję to samo obserwować, towarzyszy orłom bielikom, które żywią się głównie rybami. Na stawach hodowlanych często można je spotkać. Wspominałem o takim miejscu jak Obiezierze. I właśnie w asyście orłów bielików zawsze możemy znaleźć kilka wron, które po prostu czekają na resztki z uczty bogów, czyli po prostu na obiedzone fragmenty z reguły karpi. Wrony bywają również palinożercami, podobnie jak kruki. Niestety również wrony plądrują gniazda innych ptaków w poszukiwaniu, bądź to jeszcze piskląt, bądź jaj. Generalnie w ogóle wszystkie kurkowate niestety karmią swoje młode często właśnie jajami innych gatunków ptaków.
1: Ja tam czasami widzę, nie wiem, czy to chodzi o wronę, właśnie wspomniał pan, gdzieś tam koło śmietników krążą, gdzieś tam grzebią. Czy to wrony też?
2: Z reguły tak. To jest kolejna cecha, która jakby buduje intelektualne zaplecze wrony. Kurkowate w ogóle jako rodzina po prostu są wyjątkowo inteligentnymi ptakami. Natomiast między innymi takim przejawem właśnie inteligencji u wrony siwej jest jakby umiejętność adaptacji się do warunków życia miejskiego. I wrony na przykład kongenialnie wyczuwają takie miejsca, gdzie mogą znaleźć odpadki od pożywienia i potrafią się jakby dostosować do rytmu bogato zastawionego stołu. Mianowicie mam tutaj na myśli resztki po prostu z restauracji, barów i tak lokali gastronomicznych, gdzie o pewnej godzinie są wyrzucane po prostu resztki jedzenia i wrony doskonale zapamiętują, gdzie, w jakim miejscu mogą znaleźć swoje ulubione przysmaki. Są utrapieniem służb, które próbują utrzymać porządek w parkach miejskich. Naprawdę obserwowałem kilkakrotnie w Parku Sołackim to, jak wygrzebują z koszy wszystkie opakowania z jedzeniem, więc naprawdę potrafią kosze opróżnić w całości, rozwlec to, co się znajduje w poszukiwaniu po prostu resztek pokarmu. Oczywiście to nie jest jedyna jakby cecha, która świadczy, czy element inny, który składa się na intelektualny wymiar tegoż ptaka. Wrona, podobnie jak gawron, bardzo fajnie radzi sobie z rozłupywaniem orzechów. Tak jak powiedziałem, roślinny pokarm stanowi zaledwie jakby uzupełnienie diety wrony, natomiast no, orzechy włoskie są dość, mają dość twardą skorupę i wrona pomimo tego, iż ma duży, silny dziób, no, trudno jest jej rozłupać po prostu te orzechy, więc stworzyła sobie pewien model dziadka do orzechów, mianowicie taki, że bierze i dotyczy to również gawrona orzech w dziób, podlatuje w górę i zrzuca go z reguły na drogę, na przykład bądź betonowe place. Jeśli orzech się nie rozłupuje, to potrafi również usiąść w takim miejscu, żeby orzech zrzucić na ulicę, poczekać, aż rozjedzie go samochód i wtedy po prostu zlatuje i ma rozłupany orzech. Wrony siwe znane są również stworzenie skomplikowanych relacji społecznych i są źródła, które podają, iż przeprowadzone zostały badania, które dowodzą, iż wrona potrafi zapamiętać twarz ludzi, którzy stanowili dla niej zagrożenie i ostrzegać przed nimi i inne osobniki. Także jeżeli zachowujemy się agresywnie w stosunku do wron, to musimy pamiętać o tym, że one nas zapamiętają i no, nie będziemy lubiani wśród stada, w którym żyją. I jeżeli chodzi o kolejny taki aspekt mądrości, czy właściwie bardziej inteligencji wrony, to pewne źródła podają, czy właściwie mówimy o umiejętności myślenia abstrakcyjnego wron. Przeprowadzone zostały badania przez naukowców z Uniwersytetu Moskiewskiego, które potwierdziły to, że wrony potrafią myśleć abstrakcyjnie. Otóż doświadczenie polegało na tym, że naukowcy ustawili 3 kubki. 2 były tej samej wysokości, natomiast 1 kubek był dużo niższy. I na tych kubkach były przyklejone po prostu karteczki. I w momencie, kiedy wrona zerwała karteczkę z najniższego kubeczka, to dostawała w zamian za to łakomy kąsek. I wrony bardzo szybko jakby rozgryzły, na czym polega cała ta zabawa i zrywały najczęściej karteczki właśnie z tego kubka najniższego, który był od razu gratyfikacją w postaci jakiegoś przysmaku. To chyba na razie wszystko, jeżeli chodzi o wronę i teraz przejdziemy do gawrona. Mhm. Gawron, jeżeli chodzi o wielkość wśród kurkowatych, jest nieco mniejszy od wrony, czyli poza tym charakteryzuje się jednolitym, z pozoru czarnym ubarwieniem, przy czym musimy pamiętać o tym, że to czarne ubarwienie ma metaliczny połysk w różnych odcieniach. Bardzo charakterystyczną cechą gawrona, która właściwie w sposób jednoznaczny potrafi go odróżnić, jest biały, szpicasty dziób. Krukowate z reguły mają bardzo silne dzioby, ale one są, szczególnie kruk ma najsilniejszy dziób, ale one mają taki kształt dość obły. Natomiast u gawrona ewidentnie dziób jest po prostu taki ostry i szpiczasty i w kolorze białym. Młode osobniki mają nieco dziób porośnięty piórami, natomiast starsze osobniki wycierają te pióra i właściwie nie ma wśród jeżeli widzimy czarnego ptaka z szpiczastym, białym dziobem, to jest to po prostu gawron. I to są takie dwie cechy, które w sposób ewidentny potrafią go wyróżnić spośród innych ptaków. Jeżeli chodzi o inteligencję z kolei gawrona, to muszę powiedzieć, że jest to ptak bardzo towarzyski. Bardzo często przebywa w towarzystwie innych ptaków, szczególnie kawek bądź gołębi miejskich. W dniu dzisiejszym nie wiem, czy ptaki wiedziały, z jaką misją przyjeżdżam na audycję do Radia Emaus, ale powiem szczerze, że przez całą drogę towarzyszyły mi tylko i wyłącznie kurkowate. Wśród nich były gawrony właśnie i wrony siwe, jeszcze gołębie miejskie również. Natomiast kiedy czyściłem buty ze śniegu przed wejściem do budynku Radia Emaus, to usłyszałem głosy gawrona i sroki. Chciałbym również tutaj powiedzieć taką rzecz dość interesującą. Kiedyś już o niej wspominałem, ale przy okazji przelotów jesiennych ptasich, iż w ciągu roku mamy do czynienia z 2 różnymi populacjami gawronów. Ponieważ one się niczym nie różnią, to warto pamiętać o tym, że mniej więcej od marca do października mamy, czy patrzymy na gawrony, które stanowią naszą populację, czyli są to gawrony, które są, gniazdują u nas, zakładają gniazda, wychowują młode. Natomiast od października do marca są to gawrony, które przylatują do nas z północy, a nasze gawrony odlatują na zachód do cieplejszych nieco krajów, takich jak Hiszpania, czy na przykład Portugalia. Jeżeli chodzi o inteligencje gawronów to są to ptaki, które właściwie dorównują niektórym ssakom. Mianowicie gawrony potrafią używać narzędzi, a nawet potrafią je wytwarzać i dostosowując je do swoich potrzeb. Kolejnym w naszym przeglądzie gatunkiem krukowatych jest kawka. I teraz kawka jest najmniejszym gatunkiem wśród krukowatych. Ja ją określam mianem małej czarnej. Jest małą czarną, to jest nawiązanie oczywiście do kawy.
1: Nawet takie były memy, że to tak może trochę z humorem, że pięknie jest rano walnąć małą czarną.
2: Tak. Więc kawka jest właśnie taką małą czarną. Małą, ponieważ jest najmniejszym gatunkiem wśród krukowatych. Czarną z białą śmietanką, ponieważ jej upierzenie jest charakterystyczne o tyle, że właściwie jeśli patrzymy na nią, to widzimy kolor czarny jako dominujący, natomiast tylko głowa jest taka lekko siwą, czy czapeczkę jakby ma, stąd jakby to porównanie małej czarny jest dosyć trafne. Jeżeli chodzi o kategorię taką wagowo-wielkościową, to kawka jest zbliżona do gołębia, do sygnogrylicy tureckiej, to jest nasz najmniejszy gołąb. Ważną też cechą charakteryzującą kawkę jest kolor tęczówki, który jest bardzo jasny i niemal srebrzysty, co jakby jest wyjątkiem wśród krukowatych. Jeżeli chodzi o kawkę, to ona również jest gatunkiem, który bardzo dobrze adoptuje się do życia w warunkach miejskich. Potrafi wynajdować bardzo dziwne miejsca do gniazdowania, co jest dużym plusem wśród ptaków, ponieważ, tak jak kiedyś już wspominałem, ptaki są właściwie wszystkie, są stworzeniami terytorialnymi, czyli każdy przedstawiciel danego gatunku musi po prostu zająć określony teren, na którym może znaleźć odpowiednią ilość pożywienia i dla siebie, i dla swojego potomstwa. Kawka potrafi budować gniazda w szczelinie budynków, tam gdzie inne ptaki nawet nie pomyślałyby, że można założyć gniazdo. We wszelkich otworach wentylacyjnych, kominach znajdują również miejsce dogodne dla gniazdowania. Kominy w ogóle bardzo w sposób inteligentny kawki wykorzystują, ponieważ właśnie zimą, kiedy jest dosyć chłodno, kawki potrafią wskakiwać do kominów po prostu jako miejsc o podwyższonej temperaturze, gdzie mogą po prostu się wygrzać. Ja z okna mam widok na właśnie takie kominy, z których kawki bardzo często korzystają jako takiej miejsca, gdzie jest po prostu ciepło. Bardzo chętnie wskakują do środka tych kominów i sobie tam się grzeją. Jeżeli chodzi o życie społeczne kawek, to trzeba powiedzieć, że kawki, które bardzo często z reguły żyją w stadach, są solidarne, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony drapieżników. To znaczy, jeżeli czują pewne takie zagrożenie, to po prostu wspólnie atakują kota na przykład, próbując go najpierw odstraszyć hałaśliwym zachowaniem i takim podlatywaniem. Natomiast jeśli to nie pomaga, po prostu atakują takiego kota tak długo, aż znudzi mu się próba polowania na te ptaki. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przez długi czas mieszkańcy Walii uważali kawki za zwierzęta święte, na zasadzie prostego skojarzenia, że kawki bardzo chętnie zakładają gniazda na terenie budynków sakralnych, czyli na wieżach kościelnych, i to proste skojarzenie powodowało, że Walijczycy właśnie uważali kawkę za ptaka świętego. Kawki również, jeżeli chodzi o życie społeczne, dysponują dużą ilością dźwięków, które są dźwiękami komunikacyjnymi jakby wewnątrz stada. To ich kakanie takie charakterystyczne ma bardzo różne dźwięki i każdy z nich znaczy co w komunikacji znaczy coś innego. Niektórzy twierdzą, naukowcy, iż kawki potrafią liczyć do 7. Nie wiem czemu akurat do 7, a nie do 9. Instynktownie również rozpoznają większy zbiór przedmiotów od mniejszego zbioru przedmiotów.
1: I tak nam tutaj czas pięknie leci. Myślę, że Państwo z zainteresowaniem, tak jak ja, słuchają. Tak się zupełnie wyłączyłem w tym sensie, że nie zadawałem pytań, bo nie chciałem przeszkadzać, odróżnić wronę siwą od gawrona. Teraz jeszcze kawka. To bardzo piękne. Jeszcze nie powiedzieliśmy o kruku, o sroce pewnie.
2: Tak.
1: Ale to chyba zostawimy sobie już na następną naszą audycję, bo czas nas dobiega końca i mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami już za 2 tygodnie. Temat rodziny kruku będziemy kontynuować, podejmować, bo jak Państwo słyszycie, temat bardzo ciekawy. już teraz chyba będziemy wiedzieć, że to, co ten ptak, który przyleciał, taki czarny, to niekoniecznie musi być wrona siwa, może być to gawron, albo zupełnie odwrotnie. A o innych ptakach dowiemy się z rodziny krukowatych w następnej audycji. Za dzisiaj już dziękujemy. Ksiądz Mariusz Sokołowski, przede wszystkim nasz ekspert.
2: Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
1: A mówił te słowa
2: Paweł Kowalczyk.
0: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
2: Po owocach poznajemy, co jest w sercu. Można mówić piękne słowa, ale to czyny pokazują fundament, na którym budujemy swoje życie. Jezus mówi o domu na skalę. To nie jest kwestia teorii, ale codzienności. Kiedy przychodzą burze, okazuje się, co jest prawdziwe, a co jedynie powierzchowne. Budowanie na skalę to słuchanie Bożego Słowa i wprowadzanie Go w życie w drobnych sprawach każdego dnia. To jedyny sposób, by przetrwać trudne chwile. Pomyśl, czy moje słowa i czyny są spójne? Czy może powinienem wzmocnić fundamenty, na których buduję swoje życie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Radio Emaus. На добрый день.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
6: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
7: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
8: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
9: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem szerzyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
7: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, między innymi siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
10: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczułyśmy jego bliskość, jego modlitwę, a ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami.
11: To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy liczebnie nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
12: Wiadomości ze świata.
7: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. Kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
13: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
15: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
16: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
17: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
18: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
19: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
15: Tej jesieni przyłącz się do nas.
16: Radio Emaus.
17: Radio Emaus.
15: Radio Emaus.
16: Radio Emaus.
15: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Jest ranek, świeci słońce. Pędzimy z dużą prędkością busem osobowym po drodze szybkiego ruchu relacji Kijów-Charków. Jedziemy z Polski i nasza podróż trwa już blisko 20 godzin. To jest podróż służbowa. Pracuję w projekcie pomocy humanitarnej współfinansowanym przez MSZ, polegającym na pomocy medycznej dla ludności cywilnej blisko frontu w obwodzie charkowskim. Taka podróż to jednak zawsze oko na to, co dzieje się naprawdę w tym miejscu, jaka tu jest codzienność, jaka jest rzeczywistość. Jakiś czas temu minęliśmy Żytomierz. Jechaliśmy przez miasto, a nie obwodnicą, całe szczęście, bo na obwodnicę coś się stało, potężne kłęby czarnego dymu i ruch wstrzymany. Słychać było też myśliwiec, który prawdopodobnie strącił dron czy rakietę, bo rozległ się mocny wybuch. Teraz droga spokojna. Niedawno minęliśmy samochód ciężarowy wiozący czołg. Trzeba powiedzieć, że mniej więcej 100 km od Charkowa wszystkie stacje benzynowe, prawie wszystkie, są spalone. Widać kikuty zabudowań, zgliszcza. A niektóre, te, które funkcjonują, najczęściej malutkie stacyjki, są po prostu obłożone workami. Takich normalnych stacji prawie tutaj nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Po obu stronach szosy od dawna monotonny i piękny widok, niekończące się po horyzont pola słoneczników. Ich żółte głowy, skręcone od upału, zwracają się w stronę słońca, wędrują za nim jak niemy chór. Na pozór wszystko wygląda normalnie. Niedawno drogę przecięły 3 helikoptery. Zaraz wjeżdżamy do Charkowa za kierownicą Tomek Kaliński z Fundacji Most Solidarności, obok Przemek Ulman z organizacji Step In. To właśnie te dwie organizacje razem z polskim MSZ-em prowadzą ten projekt, o którym więcej będzie za chwilę. Jesteśmy bardzo, bardzo już tą podróżą zmęczeni. Teraz za oknem, o właśnie, ciekawe, za oknem widać umocnienia przed Charkowem, takie świeże wykopane zwały rudej ziemi, w wielu miejscach przetykane zwiniętym w kłęby drutem żyletkowym. Teraz znów spalona stacja benzynowa, a tam jest czynna, ale widać, że chyba to są zbiorniki paliwa. Obudowane są ciężkimi kamiennymi blokami, tak żeby nic się przez nie nie przebiło, a oczywiście stacja obłożona jest zwałem białych worków z piaskiem. Niedługo Charków, już widać jego potężne zabudowania rozsypane na takich wyżynach. Muszę powiedzieć, że bardzo mało po drodze było blokpostów. Blokposty, kiedy zaczęła się ta wojna, były po prostu co kilkaset metrów, co kilka kilometrów. To takie punkty kontrolne, gdzie żołnierz albo policjant z ciężką bronią przygląda się powoli jadącym samochodom. Samochody na jego prośbę się zatrzymują, czasem sprawdza się dokumenty. Najczęściej jednak po prostu otrzymuje się informację, żeby jechać. Teraz na całej drodze może 3 blokposty, nie więcej. Właśnie przed chwilą taki blokpost minęliśmy i witamy Charków.

0: Потому что когда я спрашиваю, ну, выйди прямого, а там тебя не бывает.
1: Dzień dobry. Będę mówił trochę przyciszonym głosem, bo jestem teraz na korytarzu, gdzie jest dużo ludzi. To jest Caritas Charków. Dlaczego tu jestem? Co się tu dzieje? W Caritas Charków w ogóle bardzo wielu ludzi otrzymuje pomoc. Pomoc codzienną. Tak było i przed wojną, i tak jest tym bardziej podczas tej wojny. To jest taki hub pomocowy, gdzie można przyjść, otrzymać paczkę żywnościową, a też pójść do lekarza, dostać leki, dostać receptę, pójść do psychologa. Tu wiele organizacji wynajmuje przestrzeń i tak jest właśnie z Fundacją Stepin i Fundacją Mas Solidarności. I tu, gdzie jestem teraz, jest właśnie klinika mobilna Polskiej Pomocy. Dlaczego to jest tak ważne i kto tu przychodzi? Krótko. Ja jestem tu, bo rozmawiam przede wszystkim z pacjentami tej kliniki i dowiaduję się o tym, jakie jest życie w Charkowie, jakie są ich problemy, z czym się zmagają na co dzień, w czym potrzebują pomocy, jak ta klinika działa, ale też rozmawiam z lekarzami, którzy tu pracują. Przez okna widać świat, widać miasto Charków, tętniące swoim trochę wojennym życiem. O tym potem będzie więcej. Jak to wszystko działa? To jest taki blaszany budynek, gdzie jest jeden korytarz i kilka gabinetów. W pierwszym gabinecie jest recepcja i tam po prostu się wchodzi i rejestruje. Przyjść może absolutnie każdy, nie musi mieć ubezpieczenia, nie musi mieć niczego poza tym, że po prostu jest. To jest raz. Dwa, będzie przyjęty przez lekarza albo przez psychologa. A trzy, co bardzo ważne, jeśli potrzeba, otrzyma leki. Leki są na Ukrainie bardzo, bardzo drogie. Jak patrzę tu po korytarzu, jak się przechadzam tutaj drugi dzień, to widzę, kto tu stoi. Tu stoją głównie kobiety i sądzę, że w ogóle ta audycja, ten program to będzie głos kobiet. Z mężczyznami jest trudno, szczególnie młodymi w ogóle ich tutaj na ulicach nie widać. Czemu to o tym później? To jest też los osób starszych, dlatego że wiele osób młodych wyjechało z Charkowa. Zostało więcej osób starszych. I ich historie są niesamowite i też te historie dziś Państwo będziecie słyszeć. Tam w końcu korytarza siedzi drobna staruszka w słomianym kapeluszu. Ona się zgodziła na rozmowę i zaraz pójdę do niej porozmawiać, ale wcześniej jeszcze umówiłem się na spotkanie z Anią i z Wiktorią. Ania jest recepcjonistką, przyjmuje tu codziennie mnóstwo ludzi, a Wiktoria codziennie z nimi rozmawia, mierzy im ciśnienie, jest pielęgniarką. Dla mnie jak zawsze najciekawszy jest los zwykłych ludzi. Zobaczymy, z kim porozmawiamy dalej.
2: Mnie zwate Ania, ja pracuję в громадській організації «Степин Україна». Ми надаємо медичні послуги населенню.
3: Мам на ім'я Аня і працює в організації społecznej «Step in Україна». Świadczymy mieszkańcom usługi medyczne.
4: Я медична сестра мобільного госпіталю «Степин».
5: Вікторія.
3: Jestem Wiktoria, pielęgniarka w mobilnym szpitalu Stepin.
4: O 4 ranku do mnie zatelefonowała sestra, jaka pracowała w lekarni.
3: O 4 rano zadzwoniła do mnie siostra, która pracowała w szpitalu. Pierwsze uderzenia były właśnie w ten szpital dziecięcy, w którym pracowała moja siostra. Powiedziała, że zaczęła się wojna. Wjechały czołgi i transportery opancerzone. Strzelają do szpitala dziecięcego.
2: Ja prokinula się od tego, że pracowała ustanowka Grad.
3: Obudził mnie ostrzał z wyrzutni Grad. Otworzyłam balkon, zobaczyłam łunę i nie rozumiałam, co się dzieje. Mąż mówi, zamknij okno, to Grad. A ja stoję i myślę, jaki Grad? Przecież jest luty. Przez kilka dni nie potrafiliśmy zrozumieć, że zaczęła się wojna. Przed wojną pracowałam jako księgowa i 23 lutego miałam wypłacić ludziom pensję. Rano pojechałam do pracy, zebrałam pieniądze, wzięłam listę płac i zawiozłam ludziom pieniądze do domów. Było to przy ówczesnym Prospekcie Moskiewskim, dziś Prospekcie Bohaterów Charkowa. Jeździł tam transporter opancerzony, a ja równoległą ulicą Myru pojechałam do pracy. Przez pierwsze 3 dni nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Mieszkam na osiedlu Soniecznej, 8 kilometrów od Małej Rochani, do której weszli już Rosjanie. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb. Już w pierwszych dniach od razu zniszczony był sklep spożywczy. W mojej dzielnicy nie pozostał ani jeden cały dom. Przez 2 miesiące nie mieliśmy prądu ani wody. Gazu nie było przez 8 miesięcy. Było potem bardzo ciężko.
2: W
3: Mieszkam obok węzła dystrybucji gazu i Rosjanie stale próbowali w niego trafić.
2: Це паралельно моєму дому було десь приблизно у кілометр від мого дому.
4: O, ja zastała wojnę, ja na ten czas była w Charkowskiej oblasti.
3: Wybuch wojny zastał mnie w obwodzie charkowskim. Mieszkam przy głównej trasie prowadzącej z Charkowa do Kijowa. Pierwsze 3 dni wojny były straszne. Cała trasa była zakorkowana. Ludzie uciekali z Charkowa i po prostu stali pod sklepami, bo nie mieli gdzie nocować. Wszystkie pobocza były zastawione skrzynkami ze zwierzętami. Ludzie wyjeżdżali i zostawiali je samym sobie pod sklepami. Pod sklepami stały matki z dziećmi, które nie miały dokąd pójść. Kiedy to zobaczyłam, wróciłam do domu. Wspólnie z rodziną postanowiliśmy, że kogoś przyjmiemy. Moja rodzina przyjęła 13 przesiedleńców, zupełnie nam obcych ludzi. Przez pół roku mieszkaliśmy wszyscy razem. Do dziś utrzymujemy z nimi kontakt. Nie mieliśmy nawet chleba. Sklepy były zupełnie puste. Pamiętam jak dziś, że kupiłam kaszę kukurydzianą, żeby ulepić z niej chociaż coś na kształt chleba. Przetrwaliśmy to. Było bardzo strasznie. Mam 2 małych dzieci. Bardzo wielu masowo opuszczało Ukrainę. Każdy dokonuje własnego wyboru. Ja nie wyjechałam. Po 3 dniach, po tym koszmarze, doszłam do siebie. Zaczęłam pomagać przy wydawaniu pomocy humanitarnej. Wstąpiłam w szeregi obrony terytorialnej i wierzyłam, że Ukraina zwycięży. Rozmawiałam z dziećmi i pytałam je o zdanie. W naszej rodzinie szanujemy zdanie dzieci. Dzieci powiedziały, że nie chcą nigdzie wyjeżdżać z Ukrainy. Wyjaśniłam im, jak wygląda sytuacja. Pamiętam też pierwszy raz, kiedy przywieziono żywność do naszego najbliższego sklepu. Mój syn rozbił swoją skarbonkę, oszczędności i poszedł kupić jedzenie. Dzieci miały 12 i 6 lat.
4: Tak, 12 i 6.
2: W mnie nie ma dzieci, ale ja żyję w bagatokwartyrnym domu.
3: Nie mam dzieci, ale mieszkam w budynku wielorodzinnym. Dawno temu istniał program o nazwie Kooperatywa. Nasi rodzice sami zbudowali ten blok, który teraz jest wspólnotą mieszkaniową. Wszyscy jego mieszkańcy znali się od dzieciństwa. W pierwszych dniach wojny ewakuacja do nas nie docierała. Kto mógł, wyjechał, ale wielu ludzi zostało. Zostali przede wszystkim starsi. Było to bardzo trudne psychicznie. Nawet wspominać jest ciężko. Mieliśmy taki przypadek. Rakieta uderzyła w dach, przebiła dach i kondygnację techniczną, a następnie eksplodowała na 9. piętrze w mieszkaniu mojego przyjaciela. Jego siostra miała wtedy 42 lata i dostała zawału serca. W piwnicy działała wspólna kuchnia. Później zrobiliśmy toaletę. Wody w ogóle nie było, ale ponieważ nasz blok był pierwszy na linii, woda sączyła się u nas bez ciśnienia. Wszyscy mieszkańcy dzielnicy przychodzili do nas ją nabierać. Napełnienie jednego wiadra zajmowało godzinę. Potem zaczęli przyjeżdżać wolontariusze. Pogotowie przyjeżdżało zawsze. To była jedyna służba, która przyjeżdżała bez względu na intensywność ostrzału. Zawsze przyjeżdżał też Triolan, operator internetu. To było bardzo ciekawe. Dobrze pamiętam rozmowę z pewnym policjantem. Zapytałam go, jak można tak zostawić ludzi? A on odpowiedział, nie mamy obowiązku ryzykować życia. Mniej więcej po 3 miesiącach przyjechała do dzielnicy miejska pomoc humanitarna. Jej pracownicy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, ilu ludzi wciąż pozostawało w piwnicach. Uważali przede wszystkim, że tej dzielnicy już nie ma. Pierwsze grupy, które prowadziłam w Caritasie jako koordynatorka wsparcia psychospołecznego, tworzyły właśnie dzieci z rodzin, które nigdzie nie wyjechały, które przez 2 miesiące spędzały w piwnicy każdy dzień i każdą noc. Miały bardzo bladą skórę i wszystkie były pogryzione przez pchły. Rozumiały jednak, co znaczy uderzenie pocisku i co znaczy wystrzał. Dzieci miały wówczas od 3 do 13 lat. Pewnego razu, gdy razem z mężem przechodziliśmy z naszej dzielnicy do innej, zaczął się ostrzał. Niedaleko mnie spadł i eksplodował pocisk moździerzowy. Miałam wielkie szczęście. Upadł około 3 metrów ode mnie. Obsypało mnie śniegiem i kamykami. Wtedy zupełnie mnie zablokowało. Przez 3 dni nie mogłam wyjść z domu, ale potem się zmusiłam. Mniej więcej w czerwcu zrobiło się trochę lżej, ostrzałów było znacznie mniej. Zorganizowano mobilne punkty wydawania pomocy. Jakieś 1,5 roku później, może wcześniej, Step In przyjechał do naszej dzielnicy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze nawet namiotów. Dziś wspomina się to tak, jakby przydarzyło się komuś innemu. Takie było wtedy życie.
2: Тоді це, ну, таке життя.
4: Я на третій день війни вже пішла і починала.
3: Już trzeciego dnia wojny poszłam działać. Przestałam się malować. Wojna była dla mnie czymś w rodzaju wewnętrznej żałoby. Potem przyszła mi do głowy myśl, że muszę coś zrobić, jakoś pomagać. Ludzie mnie potrzebują. Kiedy zaczęłam działać jako wolontariuszka, i to nie w jednej organizacji, bo szłam tam, gdzie byłam potrzebna, zrobiło mi się lżej. Proponowałam nawet, że będę przywozić do mojego miasta osoby leżące, które potrzebowały różnej pomocy. Pytałam, czy mogę biegać do ludzi, zakładać kroplówki, robić zastrzyki albo szukać dla nich leków. Dzięki temu, że coś robiłam, że byłam komuś potrzebna i pomagałam, zrobiło mi się lżej. Łatwiej było mi żyć. Rozumiałam, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom i jestem tam, gdzie trzeba.
4: Dobro, що я допомагаю людям, що я там, де я треба.
2: Ну, я теж так сталося з першого дня війни.
3: У мене подобне, зачало się od pierwszego dnia wojny. Nie potrafię nawet powiedzieć, co mnie do tego motywowało. Po prostu, kto jeśli nie ja? Kto pójdzie po chleb? Ciocia Tania? Staruszka podpierająca się laską? Albo mój 70-letni tata? I tak to się zaczęło. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Gubili się i panikowali. Ja podchodziłam do tego jakoś spokojniej. Byłam w stanie działać, więc działałam. Później trzeba było już pomagać na większą skalę, w mobilnych punktach wydawania pomocy humanitarnej. Przez pierwsze miesiące ludzie się do mnie przyzwyczaili i mnie znali. Łatwiej było mi dojść do porozumienia z tłumem niż przyjezdnym wolontariuszom, których nikt nie znał. Trzeba też zrozumieć, w jakim stanie psychicznym byli ludzie. Proszę sobie wyobrazić, 2 miesiące bez żywności, bez pracy i bez pieniędzy. I tak to się rozwijało. Spodobała mi się ta praca. Bardzo się cieszę, że przeszłam do Stepin, ponieważ odpowiadał mi kierunek działania. Obecnie pracuję jako recepcjonistka. Rano zajmuję się organizowaniem kolejki. Przygotowuję karty pacjentów, którzy idą do lekarza, a po południu zajmuję się danymi statystycznymi. Wprowadzam dane z kart i przygotowuję raport dla darczyńców.
2: Formuję zwit dla donorów.
4: Moja robota, wszystkie manipulacje, dopomaga lekarzu, robota z ludźmi.
3: Moja praca obejmuje wszystkie zabiegi, pomoc lekarzowi i pracę z ludźmi. Na przykład zaczęłam wierzyć w ludzi. Zaczęłam wierzyć w to, że naprawdę są ludźmi. Wcześniej straciłam wiarę w ludzi, a podczas wojny znów w nich uwierzyłam. Uwierzyłam, że ludzie sobie poradzą. Zaczęłam bardziej cenić życie i cieszyć się drobiazgami, nawet tymi najmniejszymi. Kiedy nie ma alarmu, już samo to budzi niepokój. A przecież alarmy są stale. Ostrzały trwają bez przerwy. Człowiek stopniowo się przyzwyczaja. Anna, rzeczywiście przyzwyczajasz się do tych alarmów. Nasłuchujesz, gdzie huknęło, a gdzie nie. Czytasz grupy w internecie i próbujesz ustalić, o którą dzielnicę chodzi i jak blisko są twoi krewni i przyjaciele. Piszesz do znajomych z tej dzielnicy. Jak się trzymasz? Jak tam u ciebie? Tak to wygląda. Teraz jest to norma życia. Staram się przyjąć, że obecnie życie wygląda właśnie tak. To nie jest normalne. I nie powinno tak być, ale tak jest. Nie mogę siedzieć i skarżyć się, że powinno być inaczej. Być może kiedyś będzie inaczej, ale żyjemy teraz. Innego życia nie będzie. Staramy się wspierać wzajemnie tak mocno, jak to możliwe i w miarę możliwości nie skupiać się na tych okropnościach. To straszne, bo o ile w latach 2014-2015 grzebaliśmy przede wszystkim żołnierzy zawodowych, ludzi, którzy wybrali tę profesję, o tyle teraz grzebie swoich przyjaciół, którzy jej nie wybrali. Jura Larikow poszedł na ochotnika już w 2014 roku. Zginął 2 lata temu pod Donieckiem. To nie jest w porządku. To bardzo straszne, kiedy przejeżdża się obok cmentarza numer 18 albo numer 9. Tam są wszędzie flagi. Już nie afgańskie, jak bywało przez całe życie, lecz współczesne, ukraińskie flagi. To okropne. Całe pola młodych chłopców i dzieci.
2: Це просто, це не кладові, це поля. Це цілі поля молодих хлопців.
4: Війна дуже багато забрала.
3: Війна bardzo wiele nam odebrała.
2: Просто грузовиками.
3: Od pierwszych dni pomoc humanitarna była wysyłana ciężarówkami i pociągami. Nie było nawet wystarczająco wielu ludzi, aby rozładować taką ilość. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Gogola był wypełniony pomocą humanitarną aż po sam chór. Ludzie przysyłali wszystko, od świec po słodycze. Było to bardzo wzruszające. Bardzo poruszało odnajdywanie pozdrowień, które niektórzy dołączali od siebie. Takich maleńkich karteczek. Tłumaczyło się je, bo były po polsku. To były dary z Polski. Niestety nie było adresów, pod które można by odpowiedzieć. To było tak niezwykłe. Człowiek rozumiał, że nie jest sam. Polska zareagowała jako pierwsza od pierwszych dni. W Caritasie na parterze wisiały fotografie przedstawiające przyjeżdżające ciężarówki. Są też zdjęcia, na których biskup wraz z wolontariuszami Caritasu rozładowuje pociąg, gdy zaczyna się ostrzał. Pomoc humanitarna sprawiła, że nie było głodu i katastrofy humanitarnej.
2: Dużo bardzo było, pomogło dużo.

0: моє ім'я Марія. Ну, зараз у мене дуже складна
1: ситуація. Мам на ім'я Марія. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w czasie wojny jest bardzo ciężko ze wszystkim. Mam już 80 lat. Zdrowie nie jest najlepsze, dlatego dość często zwracam się do lekarzy i oni, jeśli mogą, jeśli mają te leki, pomagają mi. Jestem im bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za to, że są tacy łagodni, że z taką troską i opieką odnoszą się do takich ludzi jak ja. Kiedy zaczęła się wojna, zrobiło się bardzo ciężko, zarówno materialnie, jak i psychicznie. To po prostu jakiś koszmar, kiedy bez końca są te uderzenia, ostrzały, wybuchy i te zniszczenia. A najstraszniejsza jest śmierć ludzi. To bardzo, bardzo wpływa na psychikę i dlatego u wielu osób choroby po prostu się zaostrzyły. Emeryci otrzymują u nas bardzo niskie emerytury. Dostajemy około 3,5 tysiąca hrywien. Ceny bardzo wzrosły. Z emerytury bardzo trudno kupować leki, bo często ich koszt przekracza wysokość emerytury, a przecież trzeba też kupić coś do jedzenia i zapłacić za media. Jestem bardzo praworządna. Niektórzy mówią, wojna wszystko umorzy, po co płacić za media? A ja jestem innego zdania. Jeśli wszyscy przestaną płacić, to jak będą pracować służby komunalne? Jak będziemy mieli ciepło, światło, wodę? Dlatego staram się płacić. Bardzo wiele osób nawet z naszego domu, to sześciopiętrowy budynek tutaj w centrum miasta, wyjechało. 50, a może i 60%. Kiedy w 2022 roku zaczęła się wojna, a w centrum znajduje się nasz ratusz, to już 1 marca był bombardowany i fala uderzeniowa powybijała szyby. Ale budynek, taka stalinka, ceglany, solidny, pozostał cały. Tylko szyby powybijało. Jakoś te otwory pozasłaniali. No, jest ciężko. Nigdzie nie chciałam wyjeżdżać i chyba nigdzie nie wyjadę. Chociaż zapraszali mnie tu i tam po Ukrainie, do Lwowa, do Połtawy. Ale co z tego? Dzisiaj tutaj, jutro tam, a za granicę w ogóle? Tutaj jest moja ziemia. Przyzwyczaiłam się. Myślę, że mimo wszystko kiedyś zwyciężymy i będzie u nas dobrze. Tak to wygląda. Alarmy lotnicze po prostu wyjmują człowiekowi całą duszę. Kilka razy zdarzyło się tak, że już wchodziłam na swoje podwórko i słyszę drony dokładnie nade mną. Nie zdążyłam wejść na podwórko, a tu jak huknęło. Wszystko się trzęsie, łzy lecą. Zrobiło się tak strasznie. Idziesz, idziesz, a nagle niespodziewanie bach. To bardzo trudna sytuacja. Nie da się tego opisać. Chcę pokoju. Chcę ciszy. Mamy nadzieję i wierzymy, że tak będzie.

0: Proszę Państwa, jest pięknie tu, gdzie jestem. Piękne słońce, choć nie gorące, wisi nad polami i rozświetla zieleń. Jest tu mnóstwo kwiatów. To są kwiaty w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym, takim jasno-fioletowym. Alejki, dróżki, trochę porzucone, trochę przesypane dookoła ładnego nowego budynku z cegły klinkerowej. To jest dom kultury w miejscowości Kowiachy. To jest wioseczka Kowiachy, w której jednak stoi duża szkoła. Pewnie tu przyjeżdżało ileś młodzieży do szkół okolicznych, a dziś prawie od początku wojny to jest ośrodek dla uchodźców. Tak, uchodźców wewnętrznych. Będzie słowo o losie uchodźców, proszę Państwa. W obwodzie charkowskim jest ponad 500 tysięcy uchodźców wewnętrznych, czyli takich ludzi, którzy wyszli czasem z reklamówką z domów, które mieli dokumenty i jedno ubranie. Czasem zostali ewakuowani z jedną walizką jeszcze przez wojsko. Czasem uciekali, wykupując się od Rosjan. I ta liczba się zwiększa. 500 tysięcy to było pół roku temu, a teraz jest 560 tysięcy. To oznacza, że ludzie wciąż przybywają, bo kolejne miejscowości są po prostu zagrożone. Jaki jest los wewnętrznych uchodźców? Ta odsłona audycji Wywiad z Człowiekiem będzie właśnie o tym. Klinika mobilna dojeżdża właśnie tutaj raz w miesiącu, tak jak i do wielu podobnych miejsc. Ona 3 dni pracuje w Charkowie, a 2 dni pracuje w terenie. Czasem bardzo blisko frontu, co wymaga dużej odwagi. Ale to jest walka o przetrwanie. To jest walka o przetrwanie tego regionu, dlatego że pomoc medyczna, lekarstwa dla uchodźców, dla osób starszych sprawiają, że oni są w stanie pozostać, przeżyć, mają nadzieję, nie zostawiają tych miejsc i czekają, aż skończy się wojna. Opustoszenie tego regionu jest tym, czego Rosja chciałaby najbardziej. Dlatego tak proste rzeczy jak leki i zdrowie to jest walka o wygranie tej wojny i to jest walka o przyszłość. Zanim oddam głos uchodźcom, to jeszcze rozmowa z Anastazją Rasulową, lekarką pracującą w mobilnej klinice.
1: A kiedy ja sama stałam lekarzem, to było trochę więcej niż 4 roky temu.
2: Lekarką zostałam 4 lata temu. To bardzo nieromantyczna historia. Mówiono mi, że dobrze jest być lekarzem. Wszyscy będą mnie szanować i zawsze będę miała pracę. Poza tym to bardzo dobry zawód. Można pomagać ludziom. Tak właśnie zostałam lekarką. Bardzo dobrze pamiętam 24 lutego. W naszej rodzinie obchodziliśmy święto 23 lutego. Siedzieliśmy do późnej nocy i rozmawialiśmy całą rodziną. Ja, mama, tata i siostra. Zastanawialiśmy się, czy wybuchnie wojna. Doszliśmy do wniosku, że to wszystko plotki. Nic się nie wydarzy i wszystko będzie dobrze. Doskonale pamiętam swój ostatni dzień na uniwersytecie, kiedy pożegnaliśmy się słowami do jutra. Przed 6 rano usłyszałam. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak brzmią wybuchy. Słyszałam jakieś dziwne odgłosy i bardzo wiele jadących wozów strażackich. Wstałam. Okna mojego pokoju, mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami, wychodziły na dużą ulicę. Spojrzałam i zobaczyłam bardzo wiele samochodów jadących szybko. Pomyślałam, kurczę, co tam się stało? Mój tata pracował w policji, był już w mundurze, chociaż wiedziałam, że nie miał wtedy dyżuru i powinien mieć wolne. Zapytałam, co się dzieje. Powiedział mi, Nastia, zaczęła się wojna. Wzywają mnie do pracy. Nie wiadomo, co będzie. Zadzwoniła do nas babcia. Mieszkała z mężem 2 kilometry od granicy z Rosją. Powiedziała, że jadą rosyjskie czołgi. Wtedy zrozumieliśmy już, że naprawdę zaczęła się wojna. Jeszcze zanim oficjalnie to ogłoszono. Zebraliśmy się. Moja mama pracowała wówczas w przedszkolu. Poszłyśmy więc do przedszkola. Zamieszkaliśmy w tym przedszkolu na 1,5 miesiąca, dopóki nie zostało zniszczone przez bombę. Byli ranni. Poszłam udzielać pomocy, ponieważ karetki nie wjeżdżały na teren objęty aktywnym ostrzałem. Zakładaliśmy opatrunki i opaski uciskowe, bandażowaliśmy ręce i nogi, wszystkie miejsca, w których były rany. Stopniowo uświadomiłam sobie, że mój zawód zyskał dodatkowy sens.
1: Profesja nabyła się dodatkowego sensu. Jest taka sztuka, nazywa się psychosomatyka.
2: Istnieje coś takiego jak psychosomatyka. Niestety jest ona czymś realnym. Nie chodzi o opowieści niektórych oszustów, którzy twierdzą na przykład, że ktoś ma, przepraszam, raka żołądka, ponieważ nie wybaczył ojcu. Psychosomatyka polega na tym, że problemy psychologiczne, a nawet psychiczne, znajdują odzwierciedlenie w ciele. Czasami człowiek naprawdę może nie mieć organicznych zmian w głowie, żołądku, jelitach, nodze, ręce, gardle, klatce piersiowej, sercu itd., a mimo to rzeczywiście szczerze i fizycznie odczuwa ból. Czy możemy pomóc ludziom z zaburzeniami psychosomatycznymi? Stosujemy leki uspokajające, antydepresanty, leki przeciwlękowe i oczywiście psychoterapię. Obecnie takie zaburzenia są bardzo rozpowszechnione. Niestety, nawet połączenie farmakoterapii z psychoterapią nie zawsze pozwala pomóc tym ludziom. Jak bowiem wyleczyć człowieka, który stracił bliskich, dom, rodzinę, przyjaciół, psa, kota i wszystko inne, na co pracował przez dziesiątki lat? Wszystko przepadło. Oczywiście ma teraz problemy z ciśnieniem, bóle i bezsenność. Naprawdę źle się czuje. Podczas wizyt często trzeba więc, powiedzmy, odwracać uwagę ludzi od ciągłego skupiania się na swoim nieszczęściu. Nie można ich jednak za to obwiniać. Jak nie skupiać się na tym, że straciło się wszystko, co było w życiu cenne? Bardzo się cieszę, kiedy ktoś się do mnie zwraca. Mimo, że moja historia zostania lekarką nie jest romantyczna, bardzo zależy mi na tym, aby być dobrą specjalistką. W mojej grupie wszyscy, absolutnie wszyscy, opowiadali wzruszające, romantyczne historie o tym, jak od kołyski marzyli o zawodzie lekarza, jak zamiast bawić się w dom, bawili się w lekarza i pacjenta, a potem konsekwentnie dążyli do celu. Ja nie mam takiej chwytającej za serce historii. Zawsze bardzo się cieszę, gdy mogę komuś pomóc. To rezultat mojej pracy, który mogę ocenić właściwie tylko na podstawie słów i samopoczucia moich pacjentów. Teraz brzmi to bardziej romantycznie niż na początku i naprawdę sprawia mi to radość. Lekarz pracujący w

0: Pozostali rozjechali się za granicę. Cała piątka, która została, znajduje się w Charkowie. Czym różni się życie w Ukrainie od życia ludzi w krajach, w których panuje pokój? Tym, że człowiek żyjący za granicą myśli nie tylko o śmierci. Przed wojną nie myślałam na przykład, czy lepsza byłaby amputacja ręki czy nogi. Teraz myślę, że jeśli przeżyję i stracę kończynę, to lepiej, żeby to była noga, ponieważ bez rąk nie będę mogła pracować. Mój chłopak pracuje w branży informatycznej. Zastanawiam się, jeśli nie umrze, ale na przykład urwie mu ręce, jak przekonać do życia człowieka, który utraci możliwość samorealizacji i pracy? Podobnie jest ze mną. Przepraszam, ale jako lekarka bez rąk, a nawet bez jednej ręki, prawdopodobnie nie mogłabym kontynuować pracy zawodowej. Tymczasem świadczenia rentowe w Ukrainie są tak niskie, że nie da się z nich przeżyć.
1: Zaraz ja думаю tak, jak się ja wyżył i będę bez kęcivki,
0: nie dość, że człowiek myśli o własnej śmierci, to jeszcze zastanawia się, jakie protezy można byłoby kupić, ile pieniędzy trzeba zgromadzić, jaki kredyt zaciągnąć i przez który kraj je zamówić. I daj Boże, gdyby już miało do tego dojść, żeby urwało nogę, a nie rękę. Najlepiej zaś, żeby noga została urwana w taki sposób, by nie doszło do masywnego krwotoku i żeby można było nie umrzeć z upływu krwi. Jak mam marzyć o swojej przyszłości, skoro nie wiem, czy w ogóle ją mam? Oczywiście, tak naprawdę żaden człowiek nie może wiedzieć, czy ma przed sobą przyszłość. Poza działaniami wojennymi zdarzają się przecież wypadki samochodowe i inne nieszczęścia. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń jest jednak na tyle małe, że można je pominąć. A wojna jest u nas na ulicach codziennie. Ja nie potrafię planować nawet następnego roku. Nie wiem, czy wojna będzie trwała, czy się skończy, lub w jakiej będzie fazie. Być może Charków będzie okupowany. Przepraszam, ale nie mogę nawet zrobić remontu w mieszkaniu. Za każdym razem, kiedy myślimy o tym z chłopakiem, zaraz przychodzi nam do głowy, a jeśli pocisk trafi w mieszkanie? Ludzie w Polsce po prostu robią remont. Ludzie w Charkowie wstawiają w miejsce okien drewniane płyty, żeby w razie uderzenia drona były mniejsze zniszczenia. Tak samo jest ze zakupem mieszkania. Moglibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na większe mieszkanie, ale człowiek myśli, weźmiemy kredyt, mieszkanie zostanie zniszczone i co dalej? Więc o tym także nie ma mowy. Po prostu jakoś żyjemy.
1: Nie robimy remont tam, gdzie nie robimy. Tak żyjemy, krecie.
2: Teraz idę po wąskim korytarzu, ciemnym, po dwóch stronach są drzwi. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie, czwarte, piąte. Jest ich tu kilkanaście, a za każdymi drzwiami mieszkają dwie, trzy osoby. To są małe pokoiki. I w tych pokoikach ci ludzie spędzili ostatnie 3 lata, czekając na nic. I w tym bezruchu i w tym pięknie pośród tych kwiatów jest tu coś dramatycznego. Dramatycznego. Stary człowiek lat 90, który wyszedł z domu z reklamówką i mieszka tutaj w dobrych warunkach, przeżywa jakiś straszny dramat. No dobrze, dość monologów. Porozmawiamy z tymi ludźmi, a zaczniemy od Nestorki, która ma lat 96. Właśnie do niej idę na rozmowę.
3: Ja Anna Samojlowna. Żyła ja w selu, posiolok Borowa.
0: Nazywam się Anna Samojłowna. Mieszkam w miejscowości Borowa. Przez 40 lat pracowałam w kołchozie. A potem przyszła do nas wojna. Nasza wojna. Jesteśmy braćmi. Przeżyliśmy ponad 70 lat razem. Nigdy nie myślałam, że coś takiego może się wydarzyć. I wypędzili nas z domu. Zniszczyli nasz dom. Już jakiś czas żyjemy tu pod Charkowem, w wiosce.
3: Хочеться до дому. Так оте село мені хочеться, де я родилася, де я прожила.
0: Так bardzo chce mi się do domu, do tej wsi, w której się urodziłam, gdzie przeżyłam życie, gdzie moje dzieci, moi rodzice są tam pochowani, wszystkie moje siostry są tam pochowane. Chcę tam wrócić, żeby i mnie tam pochowano. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się, nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy, żebyście przyszli do wiary, do miłości, żeby miłość przyszła do was, do wszystkich, żeby przyszła miłość, żebyśmy pokochali jedni drugich.

0: wszystkich już więcej nie walczyli. I wiara w Boga. Wierzcie i kochajcie jedni drugich. Zło nie zwycięży. Zwycięży tylko jedno. Miłość. Żeby między wszystkimi ludźmi była miłość. Przyjdź do nas, miłości i wiaro. Wzywam was wszystkich. I życzę wam wszystkim, dzieci, żebyście mogli przeżyć życie tak jak ja. Dobrze. Doprowadzili do nas gaz i mieliśmy wszystko. A teraz zniszczyli ten dom. Tak bardzo chce mi się do domu. Tak bardzo. Choćby mnie tam pochowali. Obok moich bliskich. Zmęczyłam się. Zmęczyłam się.
1: Zamoryłaś ja. Zamoryłaś ja. Wszystkiego dobrego wam. Wszystkiego dobrego wam.
2: My z Donieckiej oblasti. Miasto Toreckie, jakiego na razie już tam nie ma.
0: Jesteśmy z obwodu donieckiego, z miasta Toreck, którego teraz już właściwie nie ma. Jest całkowicie zniszczone. Przyjechałyśmy w 2024 roku. 1 sierpnia trafiłyśmy tutaj z mamą. Mama ma 90 lat. Nazywam się Samolina Tatiana Petriwna. Mieszkamy tutaj. Przyjęto nas bardzo dobrze, choć nie było miejsc. Mieszkamy we dwie w pokoju z mamą i wszystko jest dobrze. Podoba nam się. No wiecie, strasznie jest wyjeżdżać w nieznane, bo nie wiemy dokąd i co dalej. Gdybyśmy miały dużo pieniędzy, zebrałybyśmy się i wyjechały. A mamy takie emerytury, że jest ciężko. Dlatego chyba tak długo siedziałyśmy w Torecku. Nikt nie chce porzucać swojego mieszkania, dorobku lat, całego życia. A teraz zostałyśmy zupełnie bez niczego. Przyjechałyśmy tak, jak stałyśmy. Tutaj, niedaleko, wzięłyśmy sobie ogródek. Mamy tam wszystko, czego trzeba. Nawet arbuzy i melony. Wszystko jest, ale ogólnie jest ciężko. Moje dzieci są przesiedleńcami w Kijowie od 2015 roku. Już wtedy wszystko na nas leciało. Wnuki były małe, dlatego dzieci wyjechały, a my z mamą zostałyśmy. Pomoc medyczna jest bardzo dobra. Ja sama mam grupę inwalidzką, mam wysokie ciśnienie i tutaj bardzo dobrze do tego podeszli. Czuję się znacznie lepiej. Dają też leki i wszystko, czego potrzeba. Dziękujemy. I wam dziękuję.
2: I wam dziękuję. Przyjdźcie.

0: Jestem teraz w miejscowości Nowy Korotycz. To jest wioska. Tu jest placek zabaw. Na tym placeku zabaw bawi się kilkoro dzieci. Stoję przed dużym, ładnym budynkiem, gdzie jest dom samotnej matki, prowadzony przez polskie siostry orionistki, które zajmują się matkami mającymi małe dzieci, które nie mają się gdzie podziać. No to będzie słowo. Przed chwilą rozmawiałem z dzieckiem. Proszę, posłuchajcie.
1: Zaczęło się robić niebezpiecznie. Szachedy latają, jest głośno, strasznie. Wiele osób umiera i to nie jest normalne. Wszystko jest zniszczone. Ostatnio jechaliśmy trasą kijowską i tam wszystkie stacje benzynowe są zniszczone. Nowa poczta jest zniszczona. Przed początkiem wojny było nas tutaj 40-50 osób. Wsiedliśmy do autobusu, pojechaliśmy na zachodnią Ukrainę i niektórzy nie wrócili, a my wróciliśmy, bo tam jest obco, w domu jest lepiej. Wróciło może 15 osób. Na początku było cicho, a teraz każdego dnia ostrzeliwują nową pocztę pociskami balistycznymi, bo myślą, że jest tam sprzęt wojskowy.
0: Siostra powiedziała mi taką historię o tym, jak się dzieci bawią w drony. Otóż bawią się tak, że budują z materacy schron. Wchodzą do schronu i jedno dziecko rzuca poduszką. Jeśli nie trafi, to jest kupa śmiechu. A jak trafi, to dzieci bawią się w śmierć. I po prostu giną. Tak, dzieci się uczą wojny najszybciej. Ale niestety uczą się jej na zawsze. My to dobrze wiemy po tym, co zostało w naszych pradziadkach i dziadkach.

Jestem w Charkowie. Jest dziwnie. Niesamowite gwiazdy, takie jakby miały zaraz spaść na ziemię. Normalne duże bloki. Nie za dużo świateł. Może jedna piąta, jedna szósta. Reszta ciemne. Takie gwiazdy niesamowite jak w górach, bo po prostu nie palą się latarnie. Jest całkowita ciemność. Boże, jaki to jest niesamowity widok. Stoję pod takim drzewem, chyba to od niego te cykady czy świerszcze. Te gwiazdy jakby miały zaraz spaść na głowę. Na głowę czasem spadają rakiety, a czasem drony. Tutaj gdzieś raz na godzinę wyje syrena i czasem słychać wybuchy. Na szczęście nie za blisko. Ale godzina policyjna jest po 24, więc ruch odbywa się normalnie. Dopiero w nocy wszystko zastyga absolutnie. Teraz tylko ciemności. I w tych ciemnościach światła samochodów, jak się przechodzi przez centrum, jak widać budynki użyteczności publicznej, widać sklep, to one najczęściej są zabite, jak to się mówi, dechami. Ale nie tylko dechami, bo to fantazyjny sposób. Raz, że paździerze w bardzo wielu oknach, a niektóre okna poklejone taśmą na krzyż czy w gwiazdy, a czasem są to paździerze fantazyjnie pomalowane, także się wydaje, że tam jakieś jest nowe życie w środku. Po co te paździerze? No po to, że jak walnie bomba, to wtedy nie lecą okna. To zawsze oszczędność i zawsze coś się może stać, jeżeli lecą odłamki, prawda? Dziwnie, taki naprawdę jest przekompletny mrok, a jestem po prostu na osiedlu. Idę jakąś zupełną ciemność, ledwo odróżniam chodnik od ulicy. Centrum na przystankach nie za często, ale czasem są takie schronienia w formie bunkrów. Czekasz na autobus, jak coś się dzieje, to zawsze możesz wejść do środka, no bo najgroźniejsze są oczywiście odłamki. O Boże, tak patrzę na tą kamienicę przede mną. Ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter i 18 okien w poziomie. Ile widać świateł? 15 świateł na ponad 100 okien. Co się stało z mieszkańcami Charkowa? Oni często wyjechali, bo tu jest trudne życie. Na pytanie, czy przeżywają traumę, jedni mówią, że już nie słyszą tych syren, które wyją raz na godzinę, może zaraz zawyje, nie wiem. A inni mówią, że nie są w stanie już tego znieść. W tych ciemnościach, patrząc w gwiazdy, chciałbym zmówić modlitwę, albo przynajmniej pomyśleć po pierwsze o tym całym świecie, który Bóg stworzył, po drugie podziękować i dziękuję za to, że tu jestem, bo mogę zobaczyć, jak jest naprawdę i mogę spotkać się ze zwykłymi ludźmi, którzy dziś nikogo nie obchodzą w mediach i w polityce. I za to dziękuję Bogu i za tych ludzi dziękuję Bogu i za Polskę, która o tych zwykłych ludziach pamięta. I dziękuję Bogu za Ukrainę. Amen. Niesamowite ta noc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Ile to jest, proszę księdza, jeden talent? Nie taki, że ktoś gra na fortepianie, tylko taki
3: ten
2: biblijny.
3: Talent biblijny, ten, który dzisiaj w Ewangelii będzie. To znalazłem w internecie informację, że to jest równowartość, powiedzmy sobie, mniej więcej 26 kg srebra albo złota. To miara wagi. 26 kg. To tak po najniższej linii oporu pójdźmy.
2: Czyli grubo, to nie jest tak jakoś troszkę, tylko to jest tak, że już głowa tam wysiada.
3: No tak, trudno byłoby udźwignąć te 24 kg. A to, co później się dowiemy, jeszcze z Ewangelii przeczytamy, pokaże, że to jest pomnożone po wielokroć.
2: Dziś będzie o wybaczeniu i o spowiedzi. Może, ale czy to byłoby niesamowite, gdyby ta audycja kogoś zachęciła do pójścia do spowiedzi? Nie wiem.
3: Niech Duch Święty to działa przez to słowo. Bo to On chce nas mieć czystymi, chce być w nas, chce byśmy byli święci, chce nas łaską uświęcającą napełnić, więc porusza serca i daje pragnienie. Niech da, może to będzie jakiś piękny owoc tej audycji.
2: Zaczynamy, a pierwsze czytanie to czytanie z Księgi Mądrości Syracha, od rozdziału 27, wersu 30 do rozdziału 28, wersu 7. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym. Jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzieć, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazy.

0: Z jednej strony tu mowa jest o wybaczeniu, o miłosierdziu, a z drugiej strony pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzieć, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzyma się przykazań. Czemu rozkład ciała i śmierć mają nas sprowadzić na ziemię w tej sprawie?
1: No, z tego samego powodu, o którym tydzień temu pan mówił w audycji, o tym, że rak nas jest w stanie sprowadzić do parteru, tak? Czyli takie doświadczenie śmierci, doświadczenie przemijalności, doświadczenie granic swojego istnienia jest w stanie nas jednak zatrzymać nawet w największym szaleństwie, w największej głupocie, w największej nienawiści. Kiedy sobie uświadamiam, że ja za chwilę stracę życie. I co dalej?
0: Czyli mamy takie szale, na jednej szali mam swoje argumenty, mam ich dużo. Choćby na przykład w bardzo trudnych, rodzinnych, czasem relacjach, kłótniach, może być pokoleniowe czasem sprawy, narodowościowe sprawy, różne inne sprawy, na jednej szali, a na drugiej szali śmierć w swoim twardym obliczu.
1: I w sumie takie dotykanie granic swojego istnienia sprawia, że jak człowiek na to tak krzywo popatrzy, to wszystko, o co tutaj na ziemi potrafimy się zabijać wręcz, różne poglądy polityczne, religijne, narodowościowe, różne nienawiści, które sobie dźwigamy, że to wszystko w obliczu mojej własnej śmierci tak naprawdę traci sens. Pieniądze, o które się potrafimy kłócić z rodziną, podział spadków, majątków i tak dalej. Jak ja staję nad grobem w obliczu śmierci, to się okazuje, że to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia, że to wszystko było bez sensu. I myślę, że Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy może czasami spróbowali spojrzeć trochę wcześniej z tej perspektywy wieczności na to wszystko, o co my tutaj zabiegamy, o co się zabijamy, żeby jakoś tam otrzeźwieć i żeby otworzyć się na ten ogrom łaski, miłości, wszelkiego bogactwa, które Bóg dla nas przygotował, przy którym to wszystko, co my sobie budujemy tutaj na ziemi, za czym ganiamy, po prostu nie ma najmniejszego znaczenia, jest jak pył na wietrze.
0: A czemu zemsta jest taka straszna? Jest jedna trzecia kinematografii jest zbudowana na motywie zemsty, szczególnie w sensacyjne filmy. Ktoś zrobi komuś krzywdę i potem jest jakiś odwet. Tak. I jak już się dokona, to wtedy jest taki uff.
1: Dlaczego jest taka straszna? Dlatego, że tak naprawdę zamykam je przede wszystkim w świecie mojej nienawiści, w świecie mojej rany, krzywdy, której doświadczyłem, czy realnej, czy wyimaginowanej. A zamykając mnie w tym świecie, skupiając mnie na sobie samym, zupełnie mnie zamyka na Pana Boga. I dlatego Pan Jezus, ucząc o tym, bardzo mocno mówił, że jeżeli my nie przebaczymy naszym winowajcom i Bóg nam nie przebaczy, czyli my zamykamy się na Boże miłosierdzie, na Boże przebaczenie. I to jest dramat tej zemsty, tej nienawiści, jeżeli damy się jej pochłonąć, może nas pozbawić życia wiecznego w niebie.
0: Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Moja dusza potrzebuje uzdrowienia, ale blokuje mnie nienawiść?
1: Moje ciało potrzebuje uzdrowienia bardzo często i też blokuje mnie nienawiść. Bardzo często jest tak, że kiedy modlimy się za różne osoby chore, nawet ostatnie takie świadectwo usłyszałem, że ktoś z osób posługujących tą modlitwą został poproszony o modlitwę za kogoś, kto w starych latach tam kiepsko chodził i w ogóle. I kiedy modlił się nad tą osobą, to miał takie przekonanie, że ta osoba potrzebuje przebaczyć komuś. I nosi w sobie to nieprzebaczenie. Może jakąś krzywdę, ranę z przeszłości, czasami sprzed dziesiątków lat. I kiedy poprowadził tą osobę przez, w ogóle już abstrahując od tego przykładu, kiedy poprowadzi się taką osobę przez tą modlitwę przebaczenia temu winowajcy, to sprawia to, że człowiek zaczyna inaczej żyć. Nie tylko jego dusza się uzdrawia, ale bardzo często też poprawia się jego kondycja ciała. Choroby potrafią ustępować. Ponieważ ta nienawiść, brak przebaczenia naprawdę wpływa nie tylko na moją duszę, ale wpływa także na moje ciało. Na moje ciało, na moją psychikę, na wszystko.
0: Tu na końcu jest też napisane: pamiętaj o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Czy ktoś mnie obrazi okropnie, ja mam mu darować.
1: Jeżeli patrzę na przymierze, które Pan Bóg zawarł ze mną, na nowe przymierze, które zostało zawarte na krzyżu, kiedy Jezus oddał za mnie swoje życie, poślubił sobie mnie wtedy na krzyżu jako swoją oblubienicę, modlił się za mnie: Ojcze, nie poczytuj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co robią, to doświadczenie przymierza zawartego na krzyżu powinno być dla mnie źródłem mocy do tego, żeby darować wszystko, ponieważ tam uświadamiam sobie, jak wiele mi zostało darowane, jak bardzo Bóg mi przebaczył, jak bardzo Bóg mnie umiłował, jak wielką cenę Bóg zapłacił za to, żebym ja mógł być dzisiaj wolny, żebym dzisiaj miał otwartą drogę do nieba, żebym dziś tutaj na ziemi mógł żyć życiem człowieka, który jest wolny, który może się cieszyć swoim życiem, może być wolny od, nie tylko od grzechów, ale i od uzależnień, może być wolny w relacjach, może być zdolny do miłości, nie skupiony na sobie, nie żyjący w depresji, w lęku, tylko no właśnie wolny. Kiedy ja sobie uświadamiam, jak wiele mi Bóg dał, to powinienem być zdolny także, żeby dać to drugiemu człowiekowi.
0: To jest tak niesamowite, bo można powiedzieć, że nasza godność w sensie takim ziemskim, przyrodzonym, budowanym gdzieś, kulturowa, rodzinna, to jest jakoś czasem w grach taka energia, którą można odebrać. Ktoś cię capnie i tracisz energię i giniesz. Natomiast godność nadprzyrodzona, nikt nie jest w stanie jej odebrać. Po prostu nie.
1: Tak. Chociaż mogę o niej zapomnieć sam, ja, także jaką ja mam godność, jaką się godnością cieszę.
0: Ale czasem jest tak, że jak dostanę, jak ktoś mówi, po garach i stracę tą, którą mam, przyrodzoną, to wtedy dopiero szukając po omacku i czasem w bólu odszukuję tą nadprzyrodzoną i widzę, że w życiu chodzi o coś innego.
1: I znowu takie doświadczenie trudu, cierpienia, krzyża staje się dla mnie rzeczywiście momentem nawrócenia, otwarcia się na Pana Boga i na Jego miłość. Bo Pan Bóg zawsze patrzy na mnie jako na kogoś, kto jest najcenniejszy w Jego oczach. Tak? Najcenniejszy jestem w Jego oczach. Zależy Mu na mnie, troszczy się o mnie i tak mnie postrzega i tak mnie widzi, bo widzi we mnie cały ten potencjał, który włożył w moje istnienie, kiedy mnie stworzył i widzi tą przyszłość, którą dla mnie ma. Ja mam z tym problem, tak? To dla mnie jest za dużą zasłoną. Widzę tak bardzo, bardzo niewiele, ale Bóg mi to odsłania, Bóg mi to objawia właśnie też przez swoje słowo, przez posługę Kościoła, przez sakramenty, przez łaski, których mi daje. I dlatego zachęca mnie ciągle, żebym odsuwał od swojego życia wszystko to, co mnie oddziela od Boga, czyli właśnie brak przebaczenia, gniew, nienawiść, złości, te wszystkie egocentryzmy, takie skupienie na sobie, po to, żebym mógł przyjąć to, co On dla mnie przygotował.
0: O spowiedzi jeszcze będziemy mówić. Tutaj przywołam słowa księdza Popiełuszki, przepraszam, często do nich wracam. Ale ten cytat jest moim zdaniem tak mocny, że warto go przypomnieć. Mówił tak, nie walcz ze złem metodami zła, bo zło jest zawsze silniejsze. W złu, w nienawiści. Nie wygrasz nienawiścią z nienawiścią. I jak mówił, ale stracisz coś, co masz najcenniejszego. Stracisz światłość, jaką sobie nosisz, jak jesteś blisko Boga. I zginiesz. No on walczył z nienawiścią w sobie, ale nie w ludziach.
1: No, wiedział, co mówi. Ja myślę, że to on właśnie w relacji z Panem Bogiem to światło odkrywał i tym światłem żył. I to jest prawda. No, to jest jego doświadczenie, ale to jest po prostu objawiona prawda, że Bóg jest światłością, a tam, gdzie nie ma miłości, nie ma i światłości, jest ciemność. I Bóg nie chce, żebyśmy w tej ciemności żyli, bo On nas stworzył dla światła, dla światłości. I daje nam to światło. Więc muszę oddać Panu Bogu, zdecydować się oddać Mu ciemność po to, żeby móc przyjąć Jego światłość.
0: Za chwilę wsłuchamy się słowa świętego Pawła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: warto z Radiem Emaus.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 14, werset 7 do 9. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Będziemy jeszcze dziś mówić o talentach, czyli o takiej mierze, to jest taka miara. Pan Jezus pokazuje te proporcje, jeszcze do tego dojdziemy, jakie one są, ale to On wyznacza proporcje, On jest wzorcem metra w Sewr. I święty Paweł to właśnie pisze, i w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
2: Ustawienie tego wszystkiego, co nasze życie stanowi we właściwej hierarchii.
1: Czyli radykalnie.
2: Tak, radykalnie. No, możemy sobie różne rzeczy o swoim życiu myśleć, różne plany, ambicje, cele mieć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli przyjmujemy tą chrześcijańską wizję świata, chrześcijańskie objawienie, które Pan Bóg nam dał, czyli to, co jest zapisane w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła, to źródłem naszego istnienia jest Pan Bóg. Istniejemy tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, w sposób absolutnie wolny, chociaż był absolutnie szczęśliwy, niczego mu nie było potrzeba, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swojego szczęśliwego życia. I to jest pierwszy punkt wstępu do katechizmu Kościoła katolickiego, którego warto się na pamięć nauczyć.
1: Bo to można tak sobie powiedzieć, przepraszam, że wchodzę w słowo, jeżeli, bowiem żyjemy dla siebie, tak by to brzmiało współcześnie.
2: No oczywiście, że tak.
1: No
2: i
1: bo
2: tak próbujemy
1: trzeba
2: żyć.
1: Siebie odkryć, poznać swoje emocje, swoje potrzeby, je wyrażać i to
2: trzeba siebie zrealizować.
1: I to chyba nie jest nic złego, tylko to jest nie wszystko.
2: To nie jest nic złego, jeżeli w tym jest za cel postawione realizowanie dobra. Ale to, co Jan Paweł II powiedział w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, że nikt nie jest w stanie siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa, jest właśnie, ma swoje źródło biblijne. Nie poznamy siebie bez Chrystusa. Nie zrealizujemy siebie bez Chrystusa. Nie zrealizujemy swojego świata emocji, uczuć, swojego człowieczeństwa. Chrystus jest ideałem człowieczeństwa. Jest doskonałym człowiekiem stworzonym bez grzechu pierworodnego. I w sposób doskonały swoje człowieczeństwo zrealizował. Swoje istnienie w człowieczeństwie, w ludzkiej naturze. Jeżeli ja chcę naprawdę rozwinąć cały swój ludzki potencjał, ja potrzebuję do tego Pana Jezusa. Jako tego, który jest doskonałym człowiekiem i jest Bogiem, jest moim stwórcą. Jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo, więc gdzie ja mam osiągnąć ten ideał, jak nie w tym, na którego obraz i podobieństwo zostałem stworzony. Dlatego to życie dla siebie, te różne egoizmy, do których jesteśmy nieustannie zachęcani, to takie kręcenie się wokół siebie, ono w jakimś stopniu jest atrakcyjne, do pewnego momentu nawet i przyjemne, ale w dłuższej perspektywie czasu rodzi to, co rodzi dzisiejszy świat, czyli pustkę, samotność, lęk, dalej posuwający się do depresji, choroby psychiczne, poczucie bezsensu życia, myśli i czyny samobójcze, akty samobójcze i tak dalej, rozwalone rodziny, relacje, bo jeżeli ja się kręcę wokół siebie, to niczego nie jestem w stanie zbudować.
1: To, co kiedyś mówił ksiądz Pawlukiewicz, on taką scenę opowiadał, że ktoś tam wchodzi do kościoła i stoi taka piękna dekoracja z kwiatów, jakaś siostra tam te kwiaty układa, nie? I była taka rozmowa o tych kwiatach, że one tak krótko żyją, a ona mówi, nie, niekoniecznie wszystkie. Bo jedne są cięte, a drugie są w doniczkach. Tylko jak się patrzy na to, to nie widać, które są które. Jest tak, że ja mogę realizować swoje pragnienia. Przecież je mam. No Bóg mi je daje, więc chyba po coś je daje, tak? I można przeżywać je z Bogiem, te swoje pragnienia, a można przeżywać je bez Boga. Czym to się różni w ogóle?
2: No to widać, czym się to różni, to widać na końcu tak naprawdę.
1: No jedne kwiaty schną, a drugie stoją.
2: To prawda, więc bardzo często jest tak, ja ten przykład słyszałem, nie wiedziałem, że ksiądz Pawlukiewicz to wymyślił, może i nie on wymyślił, ale właśnie też czasami do tego nawiązuje tego przykładu, bo patrzymy się na takie ścięte kwiaty, pięknie w wazonie poukładane i mówimy, one są żywe. Nie, one nie są żywe, one są martwe, tylko one jeszcze o tym nie wiedzą. Mhm. I może być tak w naszym życiu, że jeżeli my się odetniemy od Boga, źródła naszego istnienia, to my możemy stwarzać pozory życia nawet długi czas, ale jesteśmy martwi. Możemy żyć w grzechu śmiertelnym nawet długi czas. Będziemy stwarzali pozory życia, ale jesteśmy martwi.
1: No czasem tak jest z liderami duchowymi. Bywa. Może częściej niż z liderami rodzin, bo w rodzinie to szybciej wychodzi. Natomiast wniosek jest taki, że nie chodzi o to, żeby dobrze wyglądać.
2: To jest pewną pociechą.
1: Tak.
2: No bo tak.
1: No.
2: Chodzi o to, żeby nasza dusza dobrze wyglądała.
1: Tak.
2: Żeby nasza relacja z Panem Bogiem kwitła, żeby tam był, bo tam jest życie, bo tam jesteśmy zakorzenieni. Jeżeli tam jesteśmy zakorzenieni, to będzie również wpływało i na tę naszą powierzchowność, na te emocje, na te cele, relacje, na to wszystko, co robimy, będzie wpływało. Będziemy ludźmi pokoju, ludźmi, którzy są zadowoleni ze swojego życia, którzy są wolni, którzy są szczęśliwi. Nawet jeżeli dźwigają krzyże rozmaitej codzienności, trudów i tak dalej, i tak dalej. No, to jest inny rodzaj życia. Ten właśnie od środka. Bóg wypełnia nas życiem od środka i od środka nadaje sens temu, co robimy, nawet jeżeli to jest jakieś trudne, takie niedoskonałe, właśnie naznaczone tymi konsekwencjami grzechu pierworodnego i naszych własnych i tego grzechu, tego świata. To jednak żyjąc tym życiem, ja mogę żyć zupełnie w inny sposób. Znowu ksiądz Popiełuszko się przypomina, prawda, w tych okolicznościach swojego życia, swojej posługi, on czerpał życie od Boga i przekazywał je dalej. I te okoliczności zewnętrzne, mimo że były tragiczne i często, no bardzo dla niego trudne, co wiemy, nie zabijały go, nie odbierały mu wolności, nie odbierały mu nadziei, miłości.
1: I duchowość to nie tylko mistyczne zanurzenie w jakiś eter, ale to jest śmierć Chrystusa, bo to jest napisane to. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. To się wszystko opiera, to czy jestem kwiatem ciętym, czy nie jestem ciętym, to jest związane z tym, że On oddał życie i umarł. Okropności śmierci i brzydota ciała, które umiera, go to dotknęło. Może nie rozkład, ale ta śmierć go dotknęła przecież.
2: Zdecydowanie. I my zostaliśmy zanurzeni w momencie Chrztu Świętego w Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I tam jesteśmy zakorzeni. Krzyż dla nas, krzyż Jezusa, krzyż zwycięstwa. Krzyż, który jest chwalebnym krzyżem, ponieważ Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. Ten krzyż jest źródłem życia dla całego świata, dla całego stworzenia. Nie tylko dla mnie, chrześcijanina ochrzczonego. Dla każdego człowieka, każdej religii jest źródłem życia. Nawet jeżeli człowiek tego o tym nie wie, tego stworzenia, materii nieożywionej, świata przyrody i zwierzęcego i roślinnego, krzyż Chrystusa jest źródłem odrodzenia, źródłem nowego życia. I jeżeli ja jestem wszczepiony przez chrzest w to wydarzenie zbawcze i jeżeli ja żyję życiem człowieka ochrzczonego, czyli żyję w wodach Chrztu Świętego, dziś nie wylazłem z nich, nie wykopałem sobie jakiejś studni, czy tam jakiejś kałuży obok, czy jakiejś tam alternatywnego kanału, tylko tkwię w tej wodzie żywej, w tych zdrojach wody żywej, zdrojach Ducha Świętego, zdrojach chrztu, to ja nieustannie czerpię życie właśnie z tego źródła. A wszystkie inne sakramenty kolejne, one mnie do tego źródła ciągle wprowadzają na nowo. Zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania, o którym mówimy, że jest siostrą sakramentu chrztu, bo wprowadza mnie na nowo w wody Chrztu Świętego. Tak? Przywraca mi tą czystość i niewinność za każdym razem, kiedy całą tą swoją nędzę Panu Bogu oddam.
1: Czyli to nie jest tak, porównując powiedź do takiego obmycia, to nie jest takie po prostu, jak to powiedzieć,
2: kosmetyczne
1: przejechanie, żeby kurzu nie było, tylko po prostu to jest zanurzenie w śmierć i jakby zregenerowanie naszej istoty.
2: Tak, no przywrócenie nam życia. Po grzechu śmiertelnym jesteśmy martwi. Ten grzech śmiertelny się tak nazywa, bo powoduje śmierć, zabija w nas życie Boże. I tylko i wyłącznie Bóg, właśnie przez posługę sakramentu pokuty i pojednania, może nas z tej śmierci wskrzesić, czyli jesteśmy na nowo na nowo ożywieni.
1: Tak, nieładni, tylko żywi.
2: Tak, żywi.
1: Możemy być nieładni, ale jesteśmy żywi.
2: Tak, ale jesteśmy żywi. Teraz dlatego to, co pan ładnie tutaj ujął, spowiedź nie powinna być i nie może być ścieraniem kurzu. Ma być momentem, w którym ja zapraszam Pana Boga do każdego zakamarka mojego życia, do wszystkich ciemności, wszystkich brudów, grzechów. Zapraszam Go do mojej istoty. Wywalam przed Nim całe moje wnętrze takim, jakim ono jest, po to, żeby On to wszystko zabrał i wypełnił w zamian swoją łaską, Duchem Świętym, światłem. Czyli ciemność odbiera, światło wlewa.
1: No mało, że tam towar odbiera, to jeszcze jest malowanie przy okazji. I...
2: Tam jest wszystko. No. Tam jest wszystko. Ale on jest takim specjalistą, że on to ogarnia w jednym momencie. Jednym stryknięciem palca. Tylko musi być z mojej strony ta postawa prawdy i zgody na to.
1: O tym za chwilę powiemy, czytając fragment Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, werset 21 do 35.
1: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósł się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu.

0: Wracamy do pytania z początku naszej rozmowy. O to, ile to jest talent i co miał na myśli Pan Jezus, kiedy wymienił tam. Ile talentów On wymienia?
1: 10 tysięcy.
0: 10 tysięcy. To jakaż to kasa jest.
1: Internet podpowiada nam, że 10 tysięcy talentów, jeżeli przyjmiemy, że chodziło o złoto, a jeden talent o 26 kilogramów złota, to jest to około 138 miliardów złotych polskich. Czyli jak to Pan Paweł sprawdził, to jest więcej niż budżet Litwy, wydatki całego państwa litewskiego roczne.
0: Łącznie z wojskiem, to dziś akurat ważne. A 100 denarów to ile już to będzie?
1: Denar to była dniówka takiego robotnika. Podstawowa pensja na wyżywienie, czyli powiedzmy, jeżeli jedna dniówka dzisiaj to około 250 zł, no to 100 denarów to jest mniej więcej 25 tysięcy złotych.
0: To też nie było mało, ale to jednak w ogóle nie ma żadnego porównania.
1: Nie ma żadnego porównania. To jest niesamowita różnica. No taka hiperbola. Pan Jezus w różnych miejscach lubił takich porównań używać, które no w żaden sposób w głowie nie chcą się pomieścić.
0: Tak, ucho igielne. To jest po prostu niemożliwe. No.
1: Dokładnie.
0: Jak się pomyśli, jak chłop zaciągnął taki dług, to w ogóle nie wiem, co on tam
1: co musiał zrobić, żeby takie pieniądze, tak, dokładnie, przepuścić. Więc niemożliwe, ale pokazuje skalę, porównanie między tym, co otrzymujemy od Pana Boga, a tym, co my jesteśmy winni drugiemu człowiekowi.
0: To jest skala, ale to jest z jednej strony to, ile Bóg nam daje, a z drugiej strony, ile my mamy nagrabione. Czyli po prostu idę do spowiedzi i budżet Litwy
1: w jednym momencie znika.
0: Pykło.

0: dobrym człowiekiem. W zasadzie nie tylko ignorujemy grzech, ale nawet jeżeli stwierdzamy, że grzechy są, to je lekceważymy jako coś bardzo drobnego i znaczącego. Tymczasem pamiętajmy o tym, że grzech, pierwszy grzech, pierworodny grzech, zniszczył Boży plan w stosunku do człowieka. To, co Bóg zamierzył, stwarzając pierwszych ludzi w raju i tak dalej, grzech pierworodny zniszczył ten plan. Nie uszkodził, nie naruszył, tylko go zniszczył. Dokumentnie go zniszczył. I Pan Bóg wtedy musiał wymyśleć drugi plan. A że jest Bogiem, zrobił to błyskawicznie i plan jest fenomenalny i się realizuje w całym naszym życiu. Ale grzech jest w stanie zniszczyć. Grzech jest w stanie zabić Boga w nas. Grzech jest w stanie odebrać nam życie wieczne. Uczynić nas nieszczęśliwymi na wieki w piekle. To jest problem grzechu. Czym jest grzech? Widzimy w sposób szczególny w męce i śmierci Pana Jezusa. To jest obraz skutków grzechu, który dotyka w tym momencie człowieka absolutnie niewinnego, Boga człowieka. I więc jeżeli to robi z Jezusem Chrystusem, co grzech jest w stanie zrobić z nami?
1: To jest opowieść o grzechu, ale mi się wydaje, że to zasadniczo jest też opowieść o tym, kim my jesteśmy. Bo człowiek jest wart taki sobie budżet Litwy. No, przebaczył mu Bóg ten grzech, nie? Ale to, jak myśmy to zaciągnęli? Bo to jest opowieść. Ja mogę taki dług zaciągnąć w ogóle? To jest miara też człowieczeństwa, nie? Ona jest ogromna. To nie jest coś małego. Jakieś mróweczki sobie chodzą, nie. To jest coś potężnego. I jak ksiądz powiedział, to zło i ten grzech, ta skala jest taka dlatego, że skala człowieka jest taka. Każdego człowieka.
0: Tak.
1: I każdego, kto kompletnie nie ma tej świadomości też.
0: Też. No więc właśnie, to jest tak, że Bóg zapłacił za nas wielką cenę, żeby nas wykupić z tej niewoli szatana, z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, żeby otworzyć nam na nowo bramy nieba zamknięte dla nas po grzechu pierworodnym. Mimo że te 10 tysięcy talentów to jest niewyobrażalna kwota, to my jesteśmy dla Pana Boga o wiele cenniejsi niż te 10 tysięcy talentów. Z jakiego powodu Bóg mógł, bo wiadomo, że w tej przypowieści królem jest Bóg, tym dłużnikiem jestem ja, tak? Z jakiego powodu Pan Bóg może tak po prostu pstryknięcie powiedzieć, dobra, daruję ci ten dług. Dlatego, że ten człowiek, ja, jestem dla niego o wiele cenniejszy. O wiele bardziej cenny. Mam godność niezbywalną, godność dziecka Bożego, stworzonego na obraz i podobieństwo Pana Boga. Mam przed sobą przyszłość, jakiej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, zaplanowaną przez Pana Boga pełnią szczęścia. I Bóg, jestem dla Niego tak cenny, że przebaczy mi wszystko. Przyjmie mnie zawsze z najgorszymi moimi grzechami. Zapełni miłością wszystkie rany mojego serca, wszystkie pustki, pod warunkiem, że ja przyjmę to Jego miłosierdzie, przyjmę tą Jego miłość, że się na to miłosierdzie otworzę.
1: I to, że w ogóle mogę przyjąć to, że jestem wolny, bo to chodzi o wolność. I że idę po przebaczenie do Boga i proszę Go, żeby mi odpuścił.
0: Tak.
1: To jest taka operacja na sercu, nie?
0: Tak, to jest operacja na sercu, to jest ale wymiana serca, transplantacja serca, byśmy powiedzieli. Ale czy ta transplantacja się dokonuje, to widać właśnie w tym, co dalej ja robię ze swoim życiem, tak? Co robię z tym Bożym przebaczeniem. Bo ta przypowieść pokazuje tą kolejną część. Dłużnikowi wielkiemu zostało darowane, ale potem on wchodzi w relację już z sobie równym, z drugim człowiekiem, który jest mu winien jakąś tam konkretną kwotę. Już sobie powiedzieliśmy, że no nieporównywalnie mniejszą, taką 3-miesięczną pensję pracownika winnicy i prosi go o to samo, o co ten dłużnik wielki prosił swojego króla. I się okazuje, że nie jest w stanie darować tego skromnego długu.
1: Co to jest za ślepota, mówię sam o sobie, bo ja przecież też nie widzę tego dobrze. Że z jednej strony jest taki bezmiar, którego ja nie widzę. Tam winda jedzie na setne piętro. A tu mam takie 3 schody i ten dobrze wyznam, a tamtego jakby nie widzę. Czuję, że jest, że jestem, że jestem nieśmiertelny, że jestem stworzony do godności. Czasem czuję, jak tam wieje z tego szybu wiatr, a tutaj ja ten schodek znam dobrze.
0: No właśnie, to jest trochę tak, myślę, że jeżeli my nie rozumiemy, ja wiem, że my nie mamy się babrać w naszych grzechach. Celem chrześcijaństwa nie jest babranie się w swoich grzechach, rozważanie ich naokoło, wracanie do nich i tak dalej. Ale z drugiej strony powinienem mieć tą świadomość, jak wielkim złem jest grzech. Właśnie po to, żebym zrozumiał, jak wiele mi darowano, bo to też otwiera mnie później na drugiego człowieka. Jeżeli ja wiem, jakiego miłosierdzia doświadczyłem, jak wiele zostało mi przebaczone, to będzie tak, jak Pan Jezus mówił. Ona bardziej umiłowała, dlatego, że więcej jej wybaczyłem.

0: przebaczono. Więc jeżeli ja zrozumiem ogrom miłosierdzia, które Pan Bóg wyświadcza mi, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, nawet kiedy ja do końca nie potrafię żałować za te swoje grzechy, to to otwiera mnie również później na innych ludzi, na drugiego człowieka, że ja zaczynam patrzeć na innych oczami Pana Boga, tak jak zostałem zauważony. Bóg zauważył mnie jako cennego i wtedy ja uczę się widzieć drugiego człowieka też jako tego cennego i wtedy mogę mu dać to samo, chociaż oczywiście w nieporównanej skali, ale mogę się podzielić tym miłosierdziem, którego sam doświadczyłem, dając to miłosierdzie, dając to przebaczenie, dając to przyjęcie drugiego człowieka takim, jakim on jest, z jego słabościami, bo wiem, że ja jestem słaby. W innym miejscu Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś nie przebaczy z serca swojemu bratu, to niemu nie zostanie przebaczone. I w jednym z komentarzy, już to chyba być może kiedyś mówiłem, że przebaczyć z serca, ktoś powiedział, to uznać, że ja mam takie samo serce, jak ten człowiek, któremu mam przebaczyć. Nie? To jest niesamowita mądrość, niesamowity dar, umieć tak patrzeć na drugiego człowieka, że on tak naprawdę, chociaż skrzywdził mnie, nie lubię go, drażni mnie, to ja się od niego niczym nie różnię. Ja jestem taki sam.
1: I na tej refleksji dziś kończymy. Memento, ale dobrze, niech tak brzmi, twardo. To może czas iść do spowiedzi i ten jednak budżet Litwy puścić. No. Jeśli ktoś chce wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tworzenie tych audycji, serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić przez stronę internetową radiowarszawa.pl, zagładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Tato z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
3: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
4: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem przeżyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
2: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, między innymi siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
5: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczułyśmy jego bliskość, jego modlitwę. A ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami.
6: To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy liczebnie nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
7: Wiadomości ze świata.
2: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. Kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
8: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

0: zapisane w dźwiękach. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22.10. Słuchacie Radia Emaus i audycji Zapisane w dźwiękach. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne wieczorno-muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. Są kompozytorzy, których muzykę rozpoznajemy natychmiast. Kilka taktów i wiemy już, że jesteśmy u Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Haydna, Beethovena, Chopina. Ale Antonin Dvořák jest trochę inny. Jego muzyka potrafi być ogromna i symfoniczna, a jednocześnie sprawia wrażenie, jakby dochodziła gdzieś z czeskiej wsi, z tańca, pieśni, odgłosów natury. I właśnie w tym tkwi jeden z największych paradoksów, pięknych paradoksów twórczości Antonina Dvořáka. Był kompozytorem oczywiście bardzo mocno związanym ze swoją ojczyzną, ale jego muzyka szybko przestała być wyłącznie czeska. Zaczęła podróżować po Europie, a w końcu zaprowadziła go aż do Ameryki. Dzisiaj odkryjemy, co jest zapisane w dźwiękach ukrytych w twórczości Antonina Dvořáka, który szukał własnego języka, który wyjechał za ocean, ale i tak ostatecznie wrócił do domu. A okazja ku temu tym bardziej wyjątkowa, ponieważ 8 września mija 185. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych czeskich kompozytorów i jednocześnie jednego z najwybitniejszych kompozytorów w ogóle, a zwłaszcza w tym okresie późnego romantyzmu. Zaczniemy od muzyki, która właściwie natychmiast powiedziała światu: uwaga, pojawił się wielki czeski kompozytor, Antonin Dvořák. I z pewnością taką twórczością były tańce słowiańskie Antonina Dvořáka. Za chwilę usłyszymy pierwszy taniec słowiański z opusu 46. Jest to pełen energii furiant, czeski taniec o żywiołowym, nieco zadziornym charakterze. Utwór powstał w 1878 roku. Jak już wspomniałem, jest to pierwsza część całego zbioru tańców słowiańskich. To opus 46 Antonina Dvořáka. Już od pierwszych taktów uwagę zwraca rytmika. Mimo zapisu w metrum trójdzielnym, Antonin Dvořák stosuje silne przesunięcia akcentów, tworząc charakterystyczną hemiolę. Słuchacz ma wrażenie, jakby muzyka chwilami przychodziła z rytmu trójdzielnego w dwudzielny. To właśnie ten rytmiczny dialog nadaje utworowi taneczność i niezwykłą dynamikę. Warto podkreślić, że Dvořák nie wykorzystuje konkretnej melodii ludowej. On tworzy własne tematy, stylizując je jednak na czeską muzykę ludową. Dzięki temu utwór brzmi autentycznie słowiańsko, a jednocześnie pozostaje dziełem oryginalnym i artystycznie wyrafinowanym. Przed wami pierwszy taniec słowiański z opusu 46 Antonina Dvořáka w wykonaniu nowojorskich filharmoników pod dyrekcją Leonarda Bernsteina.

To był pierwszy taniec słowiański z opusu 46 Antonina Dworzaka, przepięknie wykonany przez nowojorskich filharmoników, których poprowadził Leonard Bernstein. Biografia Antonina Dworzaka jest tak przebogata, że nie ma szans, byśmy się zmieścili w jednej, dwóch czy trzech audycjach. Tym bardziej, że Antonin Dworzak już nieraz się pojawiał i wątki biograficzne w poprzednich naszych spotkaniach. Teraz chciałbym dotknąć tych może najważniejszych elementów, najbardziej takich charakterystycznych w biografii i w twórczości Antonina Dworzaka. I teraz przed nami jeden z tych tematów muzycznych, które wydają się istnieć od zawsze. Spokojny, szeroki, trochę smutny. I właśnie ta melancholia jest tutaj niezwykle ważna. Dworzak znalazł się w Stanach Zjednoczonych w 1892 roku. Przypłynął tam na zaproszenie Jeanette Turber, która chciała stworzyć w Ameryce wielką szkołę muzyczną na europejskim poziomie. Dworzak miał być jej dyrektorem. Wyjechał więc z Pragi, przepłynął do Nowego Jorku. Dla człowieka tak mocno związanego z ojczyzną musiało to być doświadczenie jednak niezwykłe i być może trudne. Nowy Jork był ogromny, głośny, nowoczesny i wielokulturowy. Dworzak tam zetknął się z muzyką, której wcześniej w Europie nie znał w takim stopniu. Słuchał muzyki afroamerykańskiej, interesował się muzyką rdzennych mieszkańców Ameryki. Zastanawiał się nad tym, czy właśnie z tych źródeł może powstać prawdziwie amerykańska muzyka artystyczna. No i wtedy powstała dziewiąta symfonia z Nowego Świata. Ale jest w niej pewien paradoks. To miała być muzyka związana z Ameryką, a przecież jej autor był człowiekiem, który znalazł się tam jako przybysz. Dlatego można słuchać tej symfonii na dwa sposoby. Jako muzyki o Nowym Świecie, ale także jako muzyki człowieka, który znalazł się daleko od własnego domu. I może właśnie dlatego Largo, czyli druga część tej symfonii, brzmi tak przejmująco. Nie wiemy, czy słyszymy w nim bardziej Amerykę, czy jednak Czechy. Czy to jest po prostu taka tęsknota za miejscem, które zostawiliśmy za sobą. Dlatego też Dworzak po kilku latach wrócił jednak do Europy. I być może właśnie wtedy jeszcze wyraźniej okazało się, że jego najważniejszym źródłem inspiracji pozostaje jego własny kraj. Dziewiąta symfonia z Nowego Świata, opus 95 Antonina Dworzaka, została napisana w 1893 roku, składa się z czterech części. Adagio Allegro Molto, druga część Largo, której za chwilę wysłuchamy, trzecia część Scherzo, Molto Vivace, Poco Sostenuto i czwarta część to Allegro con Fuoco, dramatyczny, dynamiczny, potężny finał, w którym powracają motywy z poprzednich części utworu. Natomiast to, co jest najbardziej charakterystyczne, to właśnie jest Largo. Początek jest niemal filmowy. Delikatne akordy orkiestry tworzą atmosferę oczekiwania i zadumy. Po chwili pojawia się jedna z najsłynniejszych melodii Dworzaka. Myślę, że jedna z najsłynniejszych melodii w ogóle w historii muzyki. Śpiewny temat Rożka Angielskiego. Prosta, szeroka fraza ma w sobie coś niezwykle ludzkiego. Właśnie ona brzmi jak to wspomnienie domu, który pozostał daleko, albo jak myśl o miejscu, do którego chcielibyśmy powrócić. Dworzak pokazuje tu zupełnie inne oblicze swojej muzyki. Nie ma pośpiechu, nie ma tanecznej energii. Jest cisza, oddech i piękno długich, spokojnie prowadzonych melodii. Temat powraca w kolejnych głosach orkiestry, za każdym razem nabierając nieco innego koloru i emocjonalnego znaczenia. Zostawiam Was zatem z drugą częścią dziewiątej symfonii Antonina Dworzaka, ponownie w wykonaniu nowojorskich filharmoników pod dyrekcją Leonarda Bernsteina.

Teraz przed nami jeden z najsłynniejszych utworów w literaturze wiolonczelowej. Koncert wiolonczelowy w tonacji Hamol op. 104 Antonina Dvořáka. Został on napisany jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Dvořák komponował to dzieło od listopada 1894 roku do lutego 1895 roku, czyli minęło około 2 lat od skomponowania Symfonii z Nowego Świata. I to był koniec 3-letniego pobytu w Stanach Zjednoczonych Antonina Dvořáka, gdzie pełnił właśnie funkcję dyrektora Narodowego Konserwatorium Muzycznego w Nowym Jorku. Warto dodać, że ostateczny kształt utworu dopełnił się jednak już po powrocie kompozytora do ojczyzny. Latem 1895 roku, przebywając w Czechach, Antonin Dvořák dowiedział się o śmierci swojej szwagierki i dawnej wielkiej miłości, Józefiny Czermakowej. Poruszony tą wiadomością przepisał końcówkę finałowej części w swojej rodzinnej Bohemii, dodając melancholijne i osobiste zakończenie, taką kodę, jako hołd dla zmarłej. I teraz właśnie chciałbym wam zaprezentować ten finał, czyli ostatnią część Allegro Moderato z koncertu wiolonczelowego w tonacji Hamol op. 104 Antonina Dvořáka, gdzie tak jak w całym tym koncercie, we wszystkich 3 częściach Dvořák pokazuje wiolonczelę nie tylko jako instrument wirtuozowski, ale przede wszystkim jako głos człowieka zdolny do radości, tęsknoty, bólu i nadziei. Tutaj naprawdę wiolonczela śpiewa. Orkiestra opowiada, a muzyka opowiada historię, której jednak nie trzeba tłumaczyć słowami. Zostawiam was z Kianem Soltanim, który wykona partię wiolonczeli solową, a towarzyszą mu muzycy Staatskapelle z Berlina pod dyrekcją Daniela Barenboima.

Chciałem dzisiaj przedstawić wam Dworzaka takiego głębokiego, melancholijnego. Na początku był taneczny, ale jednak chciałem też na koniec coś innego wam zostawić. Na koniec dzisiejszej opowieści, na koniec dzisiejszej audycji. Że jednak Dworzak nie był tylko smutny, tęskniący za domem, obserwujący Amerykę, który już jakby trochę jest zagubiony, ale Dworzak wie, kim jest. On wiedział, kim jest. No i właśnie ósma symfonia pod tym względem jest niezwykła. Jest bardzo czeska. Nie jest prowincjonalna. Jest pełna melodii przypominających muzykę ludową, ale nie jest prostą muzyką ludową. Jest pogodna, a jednocześnie niezwykle kunsztowna. I chyba właśnie to jest największą siłą Dworzaka i największą siłą tej ósmej symfonii. Potrafił zrobić coś, co wydaje się niemal niemożliwe. Połączyć muzykę zakorzenioną w konkretnym miejscu z muzyką, która nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. Możemy słuchać jego tańców słowiańskich i słyszeć Czechy. Możemy słuchać dziewiątej symfonii i wyobrażać sobie Nowy Jork, ale też tęsknotę za swoim domem. Możemy słuchać koncertu wiolonczelowego i odnaleźć w nim też własną jakąś tęsknotę, a potem możemy wrócić do ósmej symfonii i usłyszeć coś bardzo prostego. Radość, energię. No i właśnie dlatego być może muzyka Dworzaka przetrwała, że ma swoje miejsce. Czechy, Pragę, wieś, krajobraz, tradycje, ale ma też coś znacznie większego. Ma emocje, które nie potrzebują tłumaczenia. Dworzak wyjechał z Czech, pojechał do Londynu, do Wiednia, wypłynął na szersze wody do Ameryki, poznał świat, ale kiedy komponował swoją muzykę, bardzo często wracał do tego, co znał najlepiej. Do melodii, rytmu, natury, do pamięci. I może właśnie dlatego jego muzyka brzmi tak, jakby jednocześnie dokądś podróżowała i zawsze miała dokąd wrócić. Antonin Dworzak, kompozytor z Czech, kompozytor świata i człowiek, który potrafił zamienić własny dom w muzykę. Zostawiam was teraz z pełną energii, finałową częścią ósmej symfonii Antonina Dworzaka w wykonaniu filharmoników z Los Angeles pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że słyszymy się już

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja.
2: Lista z mocą.
0: Radio Emaus.
2: Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
0: Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
3: Tak, jak obiecaliśmy, tak jesteśmy. W komplecie jest dzisiaj lista. Jest uśmiechnięta Ewa i Darek gdzieś daleko. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że są z nami, bo dziś w studiu, tak jak w ubiegłym tygodniu, jeśli pamiętacie, a stali słuchacze na pewno pamiętają, zapraszam na dzisiejsze notowanie Maciej tutaj.
4: I Paweł Hejduga. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu.
3: Witamy cieplutko. No, ta ciepłota się przyda, bo pogoda już chyba trochę wyhamowuje, ale... Nie wiem, czy ty jesteś jesieniarz. Ja lubię też czasem, nie lubię deszczu i wiatru, ale lubię, jak jest zmrok. Tak zdradzałem, że ostatnio, że zmrok. Bardzo lubię, jak jest, się robi ciemno. Bardzo szybko.
4: No to coraz dłuższe będą te noce, więc na pewno przypadnie ci to do gustu. Złota polska jesień jak najbardziej, piękna i też się to tak przesuwa, że te września jeszcze są naprawdę piękne. Zobaczymy, jak to będzie dalej w październiku i w listopadzie. Oby jak najmniej tych chłodnych, nieprzyjemnych i niesprzyjających dni.
3: Zaczął się wrzesień, zaczęły się prace domowe, chociaż nie obowiązkowe, ale gdzieś podobno są jeszcze. No ja potraktowałem swoje nieobowiązkowe, obiecałem już prawie 2 lata, że odrobię swoją pracę domową i podsumuję wszystkie tygodnie każdego utworu. No i oczywiście nie zrobiłem tego, ale zrobił to za mnie i dla was Maciek. I dzisiaj będziemy nasz zwyczaj wieloletni kontynuować. Cieszę się bardzo. No, nie wierzyłem, że się uda. Nie udało się, ale jednak są tacy, których nawet nie trzeba dopingować. Jeszcze raz dziękujemy. Jeżeli chcecie zobaczyć dzisiaj nasze uśmiechnięte chyba facjaty, zapraszamy na Facebooka. Uśmiechamy się pewnie tak jak Ewa i Darek. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że są z nami. Zaglądajcie na Facebooka. Dobrze, może tyle ogłoszeń. Wrócimy za chwilkę jeszcze do nich, a my teraz do naszej poczekalni zaglądamy, chociaż dzisiaj skromnie. Jeden utwór, ale chyba po raz pierwszy.
4: Zgadza się. I to już pani, którą kojarzycie bardzo dobrze z anteny i z tej audycji, czyli Lista z mocą, bo to Maria Bober. Tym razem z gościnnym udziałem pani Jadwigi Postrożnej. I jest to utwór pod tytułem Ukryta miłość. Pierwszy tydzień w naszej poczekalni. Mamy nadzieję, że tylko jeden tydzień w poczekalni, a za tydzień witamy już w tej liście tych 20 najlepszych utworów. Jak można wspomóc? Właśnie ten utwór rdn.lista.191. To można wysłać na numer 7148, koszt złoty 23 zł za SMS. Słuchamy.

0: widzieliśmy razem z Marią i Jadwigą. No, fajnie, ciekawe. No ja kibicuję, bardzo kibicuję. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej i od razu wskoczy po jednym tygodniu do naszej dwudziestki. Tego bardzo mocno życzymy. Ściskamy kciuki, a wyślijcie smsy erden.lista.191 pod numer 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Co się dziś, Maćku, wydarzy na liście z mocą?
2: Na pewno wydarzyło się już, że post na Facebooku jest, to na pewno. Dlatego zapraszamy do komentowania. Jestem ja, jest Paweł i mam nadzieję, że cała rodzina listy z mocą także dołączy. A liczbowo 7 piosenek idzie w górę, 8 piosenek idzie w dół, 4 zachowały swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co słyszymy? To jest akurat stagnacja, ponieważ przed tygodniem na miejscu 20 i w tym tygodniu również miejsce 20. Pawle, czyń honory.
1: Dzikie serce, ja się zacząłem bawić, a tu mnie wezwałeś do mikrofonu, no ale dobrze, bo to formalności musi stać się zadość, bo no i głosów bardzo mało. Dalej się utrzymują na ostatniej lakacie, no ale zaledwie 7 punktów. I to znaczy, że nawet nie było jednego SMS-a, bo SMS za każdy, pamiętajcie, dajemy aż 10 punktów. A tutaj w tym przypadku mamy 14 głosów internetowych, tak również możecie głosować, o tym za chwilę, stać się kimś

0: Paweł się dobrze bawił.
1: Nie umiem śpiewać. Dobrze się bawię, no. Wiem, grzywą nie zarzucę, ale mogę nóżką potuptać i mogę pośpiewać trochę. Ale tak mówię, wysokie tony, zresztą wszystkie są u mnie złe. Śpiewać każdy może.
0: To ja jeszcze tą jedną dodatkową statystykę będę przytaczać, bo na szybko to policzyłem jeszcze przed audycją. Nie podzieliłem się z tym Pawłem, ale Paweł już to będzie miał na podorędziu na przyszłą audycję i będziemy już to przytaczać na bieżąco. Dzikie serca od 46 tygodni z nami na liście, także już naprawdę to jest bardzo ładny wynik. A miejsce 19 to skromniutko przy tym, jeśli chodzi o utworze, bo tylko 6 tygodni.
1: W ciszy tej chciałem powiedzieć, jak tylko mniejsze granie, to już mi w głowie gra i plumka. No niestety, utwór w ciszy tej już dawno pożegnaliśmy, ale nadzieja jest z nami, nie wiem, od ilu tygodni zaraz
0: od się 6.
1: dowiemy. Od 6, mówiłeś już.
0: Tak.
1: Słucham, mój słuch jest wybiórczy, mam nadzieję, że was jest lepszy. rdn.lista.185.8

0: będziemy pędzić. Maciek pilnuje czasu antenowego, to i dobrze, ja się delektuję. Piękna muzyka, herbatka ciepła, zmrok za oknem, czego chcieć więcej. No ale dobrze, pędzimy w górę tabeli. Na razie mniejsze granie w przeciwnym kierunku i to już od pewnego czasu. Niżej się da, ale nie życzymy. Głosujcie rtl.lista.185. Teraz to, co lubimy najbardziej.
1: Czyli nowości. I to jest ta jedyna nowość w tego tygodniowym zestawieniu. Zespół Teleo i Na Wieki Wieków. SMS-y rdn.lista.190 to pod numer 7148. 11 punktów w tym tygodniu.

0: Jesteśmy. Fajna muzyka, ja sobie śpię. Kurczę, fajnie gramy na dole tabeli, no u góry też. Ale u góry, tak jak wiemy, od wielu tygodni to też się przełoży na liczby, o których dzisiaj Maciek będzie mówił więcej. No taka stagnacja lekka, chociaż dziś na podium, mimo że utwory może znane i lubiane, to zamieniły się miejscami, bo na podium żaden utwór nie zachował pozycji.
1: Ale na razie nic nie mówimy.
0: Dobrze, to nie będę zdradzał, bo już zdradziliśmy, że mamy jedną nowość z nami. To też oznacza, że mamy jednego spadkowicza i już więcej go nie usłyszymy. Przynajmniej tego utworu. O tym na samym końcu powiemy, bo teraz czas na miejsce 17. Marcin Wargocki, już słyszymy go w tle. Na wieki wieków erden.lista.190.11

0: muszę posypać głowę. Mea culpa. Oczywiście słyszymy Marcina Wargockiego w jakim utworze?
1: Nadzieja. I to był awans z miejsca 19 na miejsce 17 i 16 tygodni na liście, 12 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.181 wspomaga właśnie ten utwór. Miejsce 16 przed nami.
0: I tuż bez pomyłki, bo będzie historia pewnego dzieciństwa w wykonaniu Wioli Brzezińskiej. A niestety też spadek o 3 oczka. rdn.lista.189 punktów 16.

0: Czekamy na Was na Facebooku. Zaglądajcie na profil, również na stronę internetową. To już może nie będę całej teraz przytaczał, bo pewnie będzie mi ciężko. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę RDN lista z mocą i tam pojawi się notowanie.
1: Jeden komentarz już mamy na Facebooku od pana Mariusza. Pozdrawia panów prowadzących. Bardzo dziękujemy i przesyłamy dalej. Także więcej pozdrowień oczywiście nam się tutaj wszystkim również przyda. Wiola Brzezińska, drugi tydzień na liście, bo tydzień temu była jako nowość historia pewnego dzieciństwa, a następny utwór może nie wrzesień, a inny miesiąc tutaj pojawi się nam u artysty. I tylko powiem, że 35 tygodni na liście.
0: Marcin Maj?
1: Nie.
0: Luty?
1: Nie, ale blisko, ciepło. Albo zimno właśnie.
0: Zimno.
1: Styczeń. Zimno. Marcin, styczeń.
0: Noc z pojedynku, rdn.lista.170 punktów 18.

0: jego noc pojedynku. To jest drugi dzisiaj awans. Gratulujemy. Dwa oczka, jedno oczko w górę z 16 lokaty. Erden.lista.170 punktów 18. Czas teraz na pozycję 14.
1: I tutaj bez zmian przed tygodniem także miejsce 14. Ania Jaskierska, Porwij mnie. SMS rdn.lista.113 punktów 19 w tym tygodniu i tutaj już nam się zaczyna robić ciekawie, bo ta kompozycja na naszej liście jest od 122 tygodni.

0: tygodniu na 14 lokacie uplasowała się Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie erden.lista.113. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23.
1: I już słychać, co tam w tle, a to już jest miejsce numer 13 z delikatnym spadkiem, bo o jedno oczko w dół z miejsca 12. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. SMS rdn.lista.124. 20 punktów w tym tygodniu, a ta kompozycja jest z nami od 110 tygodni.

0: Marymasz, grupa Odpowiem już z nami, no jest dalej mniej, niestety, ale stabilnie. Punktów 20, rdn.lista, .124. Tak jeszcze wrócę do Marcina stycznie, bo ta nasza zabawa, czy te suchary może wręcz, sprawdziłem wszystkie miesiące, jeśli chodzi o polskie nazwy. No, mamy nazwiska w Polsce, przynajmniej oficjalnie, tutaj GUS podaje. Zgadnij, którego jest najwięcej, który miesiąc jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o nazwiska.
1: Jeśli chodzi o nazwiska, znaczy mi się zawsze kojarzy z trzeciej części samych swoich, że tam był September i tam się przekomarzali, czy nazwać jako September, czy jako wrzesień, ale to już dawne, dawne czasy. No ale jakbym miał strzelać, no to może grudzień?

0: Tak jak mówiłem, wszystkie 12 miesięcy są zarejestrowane w GUS-ie. Najmniej, tutaj też ciężko, ten październik, zaledwie 51 osób.
1: Ojejku, nie znam nikogo z nazwiskiem październik, ale jeśli jest ktoś wśród nas, wśród słuchaczy, to bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszystkie miesiące i wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. No dobrze, to gramy dalej, bo teraz...
1: A to akurat pozdrowienia, tutaj ci wejdę w słowo. Od Małgorzaty. Pozdrawiamy cieplutku w domu przy radyjku. Grzesiek niestety w pracy. Miło się słucha takich dźwięków. Oczywiście, że tak. I pozdrowienia od Bartosza Barana, całą ekipę i wszystkich słuchaczy. Bartosza, zwanego jako Bibro. No i super się to wszystko składa, ponieważ na miejscu 12.
0: No już który tydzień? No, niewiele tych tygodni.
1: To jest świeżynka, jeśli o to chodzi, bo dopiero 7 tydzień na naszym zestawieniu, ale to awans z miejsca 15 na miejsce 12. Bibro, jestem głosem ulic. SMS rdn.lista.100 87 24 punkty w tym tygodniu.

0: skórę. Moje maczka, ciekawe czy wasze też. Musimy jakiegoś live'a zrobić, streama na naszych mediach społecznościowych.
1: To na jakąś okrągłą rocznicę, no 700 już przegapiliśmy, to może jakieś 725 chyba będzie najbliżej.
0: Albo jakieś prywatne takie, wiesz, nie wiem, jak tam tobie do okrągłych urodzin, ile ci jeszcze brakuje mi trochę.
1: No nie, ja właśnie przekroczyłem ten licznik tych okrągłych tak, nie
0: dobra,
1: tak dawno.
0: Nie będziemy także mówić, który, jaki kot z przodu.
1: Wszyscy jesteśmy na ile się 18+, czujemy, plus, dokładnie. Tak, 18+.
0: Dokładnie. Dobra, chciałem dogryźć tu Ewie, mam nadzieję, że to słyszy, słucha, ale nie przekroczy tej cienkiej granicy. Pozdrawiamy serdecznie, Ewa pewnie do nas wróci niebawem. A my teraz zaglądamy na pozycję 11. Pierwszą w drugiej dziesiątce zajmuje Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski i ich Ocean bez dna. Spadek duży, 4 oczka w dół, rden.lista.156 punktów 27.

0: Pierwsze miejsce ładniej brzmi. Chociaż dwie jedynki też nieźle. Agnieszka Miłek, Mariusz Śniegulski była pierwsza dziesiątka.
1: Nie to jest. Tylko jedna statystyka ode mnie. 60 tygodni na liście.
0: No 60. Sporo. To jest grubo ponad rok, jeśli chodzi o kalendarz, bo nie w każdy tydzień jesteśmy. Czasem wypadnie święto, czasem nas nie ma. W każdym razie Agnieszka jest, była i będzie wspólnie z Mariuszem Śniegulskim. A żeby była wyżej, to więcej SMS-ów trzeba słać rdn.lista.156.
2: Lista z mocą.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A kto zachował pozycję w pierwszej dziesiątce?
2: No i tą panią już dzisiaj usłyszeliśmy raz. To była Maria Bober, która już do propozycji bardzo pięknie zaprosiła do głosowania, więc może będzie jakaś tutaj podmianka w takim razie, bo zgodnie z zasadami naszej listy tylko jedna piosenka od jednego artysty może w tej naszej dwudziestce się znaleźć. A moc słowa od Marii Bober na naszej liście już od 71 tygodni się znajduje. Tydzień temu na miejscu 10, w tym tygodniu również na miejscu 10. SMS rdn.lista.146 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober po raz drugi dziś, a może będzie po raz trzeci na Facebooku. No ale który utwór będziemy mieli okazję usłyszeć za tydzień? Może oba w tej samej konfiguracji.
1: Bo jeszcze jest na to szansa.
0: Pojawi się Maria Bober z utworem Ukryta Miłość, która dziś po raz pierwszy pojawiła się w poczekalni, no to utwór Moc Słowa pożegnamy raz na zawsze. Przypomnij mi, Maćku, ile tygodni jest z nami Maria?
1: Maria jest z nami na liście od 71 tygodni. Tym utworem.
0: Piękny staż, gratulujemy i chcemy więcej, ale wszystko w waszych dłoniach. erden.lista.146. Zmieniamy klimat.
1: Zmieniamy klimat, ale jeszcze zerknę na pozdrowienia od Marka. Pozdrawia Radio Erden, Lista z Mocą. No i też Bibro znów się odpalił. Mega, cieszę się bardzo, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. My także Bibra pozdrawiamy i tak sobie myślę o tych naszych słuchaczach, tych, co komentują, że to trochę takie nasze anioły. No i przy okazji właśnie ta piosenka Crux i Aaron. Aaron i Crux to tak dokładnie. I anioły. Awans z miejsca 11 na miejsce 9. SMS rdn.lista.142 36 punktów w tym tygodniu. I akurat ten utwór od 78 tygodni z nami.

0: rzadko się widujemy, więc chciałem się nagadać to trochę.
1: Ale my się jeszcze nagadamy. To
0: ale Maciek bardzo skrupulatnie pilnuje tego
1: na
0: czasu.
1: Na anteniu.
0: No nic, dobrze. Chcecie, żeby Aaron zagrał w całości, to sobie odpalcie na internetach, albo wejdźcie na stronę internetową, tam możecie odsłuchać wszystkie utwory, nie tylko Arona i Kruksa. rdn.lista.142 to głosy, które wędrują do nieba, prosto do aniołów. Piękny słuchar. To teraz czas na ósemkę.
1: I anielsko pozostanie także na miejscu ósmym. Kapela N, Anioł Pański. I to akurat spadek, bo z miejsca szóstego na miejsce ósme. SMS rdn.lista.180 37 punktów w tym tygodniu i 17 tygodni na liście.

0: A wiesz, co mi te gitarki przypominają? Był taki zespół Human w latach 90. Oni mieli taką bardzo znaną piosenkę Polski i tam gitarki właśnie Jordka Cordiasa świetnie, świetnie brzmiały.
1: To poczekalnie. Myślisz, że pociągniemy to pod muzykę chrześcijańską?
0: Pomidor.
1: takie same nuty, takie same gitary. A, damy radę. Jak się zorientują, to będzie za późno. Kapela N póki co. Spadek notuje, dwa oczka w dół. Anioł pański rden.lista.180 punktów 37. Kolejny spadkowicz przed nami.
0: A raczej pani spadkowicz, Dominika Stabrawa, Nauczysz mnie. Taki tytuł ma ta kompozycja, która tydzień temu była na podium. Była na miejscu trzecim, w tym tygodniu cztery oczka w dół na miejsce siódme. SMS rdn.lista.188 46 punktów w tym tygodniu i piąty tydzień w naszym zestawieniu.

0: przepadłem, mógłbym słuchać bez końca.
1: Ale to nie dziwota, skoro ta piosenka tak mocno się utrzymywała w samej czubie naszej tabeli, skoro to taka piękna kompozycja. Mam dla ciebie wiadomość, Pawle.
0: Zamieniam się w słuch.
1: I bo wywołałeś naszą właśnie tutaj ukochaną Marię Bober, która dwukrotnie już się pojawiła w naszym zestawieniu i teraz po raz trzeci za sprawą komentarza na naszym facebookowym profilu. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i wszystkie głosy. Dobry wieczór. Z wielką radością przyłączyłam się dzisiaj do wysłuchania listy. Chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, za to, że jesteście i że mogę dzielić się z wami swoimi utworami. Dzisiaj miałam właśnie trochę czasu, żeby być z wami i było mi ogromnie miło. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność, życzliwość, wsparcie. Pozdrawiam was gorąco z okolic Morza Północnego w Niemczech. Pani Mario, serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. No i trzymamy kciuki za te kompozycje, żeby były jak najwyżej i jak najdłużej. A jeśli chodzi o długotygodniowość na liście, to właśnie mamy takie dwie piosenki przed sobą.
0: Naszą parę zaczyna w tym tygodniu siostra Julita.
1: Zgadniesz, ile tygodni na liście?
0: 100? Ciepło, zimno? Kiedy była taka zabawa?
1: Zimno.
0: 150? Będę tak odrazu.
1: Cieplej.
0: 200?
1: Cieplutko, bliziutko.
0: 170?
1: Nie, w drugą stronę.
0: 230?
1: Nie, nie, mniej. To już dążmy do brzegu. 208 tygodni. Siostra Julita Zawadzka z kompozycją Czuwajmy. Awans z miejsca 9 na miejsce 6. SMS rdn.lista.026. 53 punkty w tym tygodniu.

0: Fabiana, weteranka, chociaż no, są już
1: trzeba powiedzieć. Siostrę Julicę nakłonić na jakąś nową kompozycję, bo to, że ma talent do śpiewania pięknych piosenek ku chwale Boga, to już o tym wiemy od wielu tygodni, więc mamy nadzieję na jakąś jeszcze równie piękną kompozycję. To tyle ode mnie.
0: 208 tygodni mówisz, ale to nie jest rekordzistka, jeśli chodzi o staż.
1: Teraz mamy rekordzistę i już Państwo po pierwszych nutach się zorientują.
0: Po jednej nutce.
1: Tak, już rapuje.
0: Już wszystko jasne, dobrze, lecimy dalej.
1: Ksiądz i

0: Wielki jubileusz już za tydzień, bo to będzie fakt. No tu już nic nie zagrozi księdzowi.
1: Księdzu Jakubowi. Księżce. To tak będzie się poprawna deklinacja.
0: Dobrze. Język polski, trudny język. Jakub Barczak. Lubię być księdzem po raz 299. No wow, gratulujemy bardzo serdecznie. No, mam nadzieję, że będzie świętował jubileusz na podium. Zróbcie tak, żeby się tak stało.
1: Głosujemy.
0: rn.lista.902. To zaglądamy tuż za podium. Słyszymy.
1: Tak, tak się właśnie zastanawialiśmy, jak to tak sobie na poza anteniu rozmawialiśmy o tych tygodniach spędzonych na liście, no to Janusz Jędrusik też jest z nami od zawsze, tylko właśnie różnymi kompozycjami. Tutaj już może tak imponującego wyniku nie ma, bo ale aż 117 tygodni na liście z kompozycją I cóż mogę ci dać. I ta kompozycja przed tygodniem na miejscu czwartym i w tym tygodniu również miejsce czwarte. SMS rdn.lista.116 84 punkty w tym tygodniu.

0: już mogę ci dać. Wy możecie dać SMS-y, głosy wasze. W tym tygodniu tuż za podium, no ale jednak wiele zabrakło. Tak niewiele, ale tak wiele, bo nawet dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie więcej głosów by nawet nie pozwoliło Januszowi skoczyć na podium. Brakłoby jeszcze punkta. I tu dobrze policzyłem, bo się posiłkowałem kalkulatora.
1: Janusz, a już miałem pochwalić ten analityczny umysł i tą żyłkę nad prawą skronią. No ale
0: no
1: cóż.
0: Nic. No, tylko szczerość nas wyzwoli. Janusz Jędrusik tuż za podium, stabilnie na pozycji czwartej, a przed nami już tylko trzy utwory 716 notowania listy z mocą.
2: Miejsce trzecie.
0: Pozdrawiamy serdecznie z gorącego szkockiego wybrzeża. A, nie, to nie było prześmiewcze. Nie mi się marzy, żeby się wybrać w tamte rejony Edynburg i w ogóle, wiesz, tam jest...
1: Potwór z Loch Ness?
0: Tam jest zawsze ciemno, zimno, więc dla mnie jest...
1: To też te tereny przecież.
0: Nie wiem, czy Mariusz jest z nami dzisiaj na Facebooku, a może małżonka
1: Grażyna? Nie odezwał się, ale na pewno się odezwie w późniejszym terminie, więc...
0: No to zachęcamy, jeszcze kilka chwil też jest. Jak nie, to odejmujemy 30 punktów. I tak by na podium został 337 punktów. Utwór Jagłania, gościnnie Magdalena Bober, erden.lista.940.

0: projekcie Tylko Jezus nasze trio, czyli Grażyna, Mariusz i Magdalena. Jagłania, erden.lista.940, spadek jedno oczko w dół, punktów 337.
1: I jeszcze jedna ważna statystyka.
0: No
1: od
0: tak?
1: Ilu tygodni? Bo tutaj zachwycaliśmy się księdzem Jakubem, że jest od bardzo wielu, ale Tylko Jezus tylko tydzień mniej.
0: To będzie kolejny jubileusz.
1: 298 tygodni na liście. Serdecznie, serdecznie gratulujemy.

0: miejsce drugie.
1: A będziemy świętować? Impreza za imprezą. Zawsze z powodu dobre do świętowania. Aretę przed nami teraz. No, nie zwyciężyłaś w tym tygodniu. Nie udało się, a jej zabrakło. Ho, ho, ho. I jeszcze trochę. rdn.lista.133 punktów 449.
2: Jak wielki dostał skarb, odrzucił to, co uznał za słabe. Lecz spojrzał z nieba Pan, On Ciebie wybrał sam, by ludziom pomoc nieść, dał odwagę.
3: Przeciwny żaden los, czy drwiący ludzi głos, krzyczący wciąż, że to jest szaleństwo. Nie mógł powstrzymać się, bo człowiek Boga wie, w imieniu Pana, że jest zwycięstwo.

0: gazetę. Prawie zwyciężyłaś. No.
1: I tutaj też już się zbliża do jubileuszu, muszę ci powiedzieć, bo z tą kompozycją konkretnie Aretę jest 92 tygodnie na liście.
0: Wiem, będziemy świętować co tydzień dzięki twoim zestawieniom. Że się z nimi podzielisz, będę
1: oczywiście
0: kontynuował
1: tak.
0: Za tydzień.
1: Nie wszystko obiecuję. Zostaje w rodzinie. Wszystko zostaje w rodzinie.
0: Będę
1: tego się trzymamy.
0: Będę kontynuował, obiecać już nie obiecuję, tyle rzeczy obiecałem, że aha. Dobrze, przed nami już tylko jedna niespodzianka, ale dwóch pretendentów. No tak jak mówiłem, jeden żegnamy, jeden został z nami. Pewnie stali słuchacze już wiedzą, co się wydarzy, ale jeszcze nie powiem. Przed nami

0: Miejsce pierwsze.
1: Będzie Julia? Będą okroty?
2: Nie.
1: No ich tak nie było nigdy.
2: Wiosna
1: tak
2: się
1: jak
2: skończyła,
1: nie było
2: tutaj...
1: ani Julii, ani ogrody.
2: Pawle, to wszystko przez ciebie. Tak zaanonsowałeś jesień, że tak bardzo lubisz, że ogrody po prostu się zawinęły i otworzą się w przyszłym roku. Ale może nie, może trochę szybciej zaprosimy Julię w ogrodach, bo to jest ta piosenka, którą dzisiaj żegnamy z naszego zestawienia z utworem Wielbić Pana Chcę. 10 tygodni była na naszym zestawieniu. To też sobie podliczyłem, także Julię, cały ten projekt zapraszamy do zgłoszenia kolejnej piosenki i do przyłączenia się do naszej listy. Na pewno przyjmiemy z otwartymi ramionami. No ale teraz czas opowiedzieć coś o miejscu pierwszym.
1: Jak długo są z nami?
2: 40 tygodni dokładnie. Dzisiaj wybija 40 tygodni. I jeszcze mam jedną ciekawostkę, bo akurat mam otwartą tę stronę. Zapraszamy na stronę rdn.pl. Tam są wszystkie notowania archiwalne i sobie można zerknąć, jak to się tydzień po tygodniu układały. I pierwsze notowanie, kiedy pani Magdalena Sikora była z nami, to było notowanie numer 664. To był lipiec zeszłego roku i zadebiutowała od razu na miejscu trzecim.
1: No, to i trzyma się stabilnie, bo tak jak mówisz, 40 tygodni z nami, z czego 39 na pierwszym miejscu.
2: Nie, no, może to, tam tak rotacje były, ruchy tektoniczne. To będzie następna statystyka, którą się zajmiemy. Ile, na którym miejscu najwyżej.
1: No dobrze. A za tydzień będzie z nami okrągłą 40. pierwszą, jak to w znanej Misiu polskiej było. Komedii
2: tak,
1: było.
2: Tak,
1: uwielbiam
2: tak.
1: To, tylko kojarzy mi się. Będzie kolejny powód do świętowania. No dobrze, no to dzisiaj wszystkie niespodzianki, które dla was mieliśmy przygotowane, już odkryliśmy. Będą kolejne za tydzień. Nie wiem, kto będzie, lista będzie. Będziemy na pewno z wami niebawem.
2: Piękna muzyka będzie, to państwu gwarantujemy.
1: Ale życie płata różne figle, więc na pewno się nie żegnamy. Życzymy wam dobrego tygodnia, a za dzisiejsze spotkanie, a jeszcze powiem ile punktów, bo to też ważne. Tygodnie tygodniami, ale tutaj się stała naprawdę wielka rzecz, bo 1226 punktów. No to deklasacja, jeśli chodzi o utwór On z nami. No dobrze, kończymy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj
2: i Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.

na świecie zawierucha.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał ich z czego oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
2: Przebaczyć z serca. To ostatnie słowa przypowieści i jej sedno. Nie liczy się liczba przebaczonych krzywd, ale miejsce, z którego przebaczenie wypływa. Można powiedzieć: wybaczam, a w środku wciąż nosić urazę. Można przestać mówić o krzywdzie, ale wracać do niej myślami każdego wieczoru. Serce zmienia się powoli i to jest w porządku. To naturalne, że potrzebujemy czasu. Serce zmienia się jednak tylko wtedy, gdy naprawdę zaczniemy tego chcieć. Pomyśl, komu od dawna mówię, że wybaczyłem, a mimo to wracam do tej samej krzywdy w myślach przed zaśnięciem.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.